Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

przestrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał jeszcze

Ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak kumamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak kumamy. Cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak kumamy. Kto nie wierzy, jego.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się.

0: Tragedia na trasie wyścigu kolarskiego w Markach. Jeden z zawodników nie żyje, drugi jest poszukiwany. Pożar w centrum Grudziądza. 3 osoby trafiły do szpitala. Awans Kanady do 1/8 finału mundialu. Rozpoczęła się faza pucharowa. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia na trasie wyścigu kolarskiego w Markach pod Warszawą. Zginął 30-letni kolarz. Drugi z zawodników, 71-letni Kazimierz Niewiarowski, zaginął. Trwają jego poszukiwania. Mężczyzna ostatni raz widziany był na 19 kilometrze. Organizatorzy nie wykluczają, że zjechał z trasy. Trwa przeczesywanie terenu. Nocny pożar na Starówce w Grudziądzu. Ogień pojawił się w mieszkaniu przy ulicy Poprzecznej. Do szpitala trafiły 3 osoby.
1: Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w niedzielę kilka minut przed północą. W mieszkaniu na parterze 4-piętrowej kamienicy przy ulicy Poprzecznej na Starówce miało dojść do wybuchu. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, zastali bardzo rozwinięty pożar. Ewakuowali wszystkich lokatorów budynku. 3 osoby z poparzeniami zostały przewiezione do grudziąckiego szpitala. Sama akcja trwała niespełna 2 godziny, a dokładne przyczyny pożaru wkrótce wyjaśnią grudziąccy policjanci.
0: O czym informował Łukasz Piekarski. Ekstremalne upały i ekstremalna susza w lasach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w 5 województwach. Najtrudniejsza sytuacja jest na terenie Dolnego Śląska, Mazowsza, Lubuskiego, Opolszczyzny i Świętokrzyskiego. Według informacji Lasów Państwowych niemal wszystkie pożary powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenia.
2: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
0: Mówi Adam Wasiak z Lasów Państwowych i dodaje, że ze względu na upały zwiększono liczbę patroli.
2: W tej chwili liczymy, że mamy 12 tysięcy pracowników, czyli połowę wszystkich pracowników zaangażowanych w patrolowanie lasu i przygotowanie do zagrożeń z tym związanych.
0: Leśnicy przypominają, żeby w lesie pod żadnym pozorem nie rozpalać ognia. Targowiska i lodziarnie pod lupą sanepidu. Rozpoczęły się wakacyjne kontrole.
3: Jeżeli chodzi o sprawdzanie targowisk i wprowadzaniu do obrotu produktów spożywczych różnego pochodzenia, no musi to być przede wszystkim produkt, który ma odpowiednią datę ważności i musi być sprzedawany legalnie.
0: Mówi nam Anna Napierała z sanepidu w Kaliszu. A jak wyglądają kontrole w lodziarniach i małej gastronomii?
3: Sprawdzane są warunki przechowywania odpowiednich produktów, z których później jest ten produkt gotowy, robiony, warunki chłodnicze, kwestia podłączenia wody.
0: Osoba, która nie stosuje się do poleceń sanepidu, może dostać mandat.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Kanada pokonała Republikę Południowej Afryki 1-0 i jako pierwsza zameldowała się w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Zwycięska bramka padła w 92 minucie. Kanadyjczycy czekają teraz na rozstrzygnięcie wtorkowego meczu Holandia-Maroko. Z jego triumfatorem zmierzą się w sobotę w 1/8 finału. A dziś kolejne spotkania 1/16 finału. O 19:00 Japonia zagra z Brazylią, a o 22:30 Niemcy z Paragwajem.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: A ja dzisiaj na biało, bo zaczyna się też Wimbledon. Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
5: Zapraszamy do godziny 9:04 po godzinie 6:00 za chwilę Irene Cara, będzie też kartka z kalendarza.

0: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
1: Dzisiaj Pan Jezus wskazuje na konkretną osobę, na której mamy budować Kościół, na której mamy budować naszą relację z Bogiem, naszą wiarę. Ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół. To jest dla nas bardzo konkretny drogowskaz. Jeśli chcemy być w Kościele, jeśli chcemy zrozumieć prawdziwy sens tej wspólnoty, to nasza wiara wynika z wiary Piotra. I w tej wierze razem z Piotrem zmierza do Pana. Zadajmy sobie pytanie, jak często zajrzałem w tym ostatnim roku do nauczania aktualnego Piotra. Jak często byłem ciekaw tego, co ten najwyższy kierownik duchowy ma mi dzisiaj do powiedzenia. Jaka jest moja wiara? Czy budowana jest na Piotrze?
0: Radio Plus Bydgoszcz.

DISCO, czyli disco na antenie Radia Plus. To oczywiście Ottawa. Jest dzisiaj poniedziałek, 29 dzień czerwca. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Beata, Benedykta, Dalebor, Emma, Ema, Kasia, Kasiusz, Maria, Paweł, Piotr i Rajmund. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj także w Polsce obchodzimy Dzień Ratownika Wodnego. Jak jest taki upał, to każdy by najchętniej po samą szyję do wody wskoczył. Nie każdy umie pływać, więc po pierwsze rada się nauczyć, a po drugie, jeśli nie umiemy pływać, no to nie wrzucać się na głęboką wodę, ochlapać gdzieś tam nad brzegiem. Woda to prawdziwy żywioł i nie ma z nią żartów. Pamiętajmy o tym, zwłaszcza, że pogoda letnia bardzo, bardzo sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Natomiast my dzisiaj będziemy Was przekonywać do tego, żeby w ogóle się ruszać. Nie tylko dzisiaj, ale przez cały tydzień. Wspaniała nasza akcja rusza nowa, o której opowiem nieco więcej na antenie Radia Plus jeszcze dziś o poranku. 27,5 minuty po godzinie 6. Za chwilę najnowsze wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody, bo są miejsca, gdzie jest bardzo gorąco, ale są miejsca, gdzie pojawią się dzisiaj gwałtowne zjawiska spowodowane nadejściem frontu, czyli może popadać mocno. Wiatr może miejscami wiać nawet do 100 km na godzinę, więc posłuchajcie uważnie, jaka pogoda szykuje się dla każdego regionu. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w Radio Plus.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 1450. Ponad 3000 osób jest rannych, informują władze i podkreślają, że akcja ratownicza wciąż trwa. Wczoraj po 4 dniach poszukiwań spod gruzów uratowano ojca z synem. Według ONZ-u liczba zaginionych szacowana jest na ponad 50 tysięcy. Do podwójnego trzęsienia ziemi doszło w nocy ze środy na czwartek. Największe zniszczenia są w Caracas i stanie La Guaira, gdzie zawaliło się ponad 100 budynków. Uwaga pasażerowie, w związku z upałami spore utrudnienia na kolei. PKP Intercity odwołały 21 zaplanowanych na dziś pociągów. To m.in. na trasach Szczecin-Kołobrzeg, Warszawa-Łódź czy Poznań-Zakopane. Zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletu w innym pociągu. Ten mecz polskich siatkarzy przejdzie do historii. Biało-czerwoni wygrali 3-1 z Argentyną w swoim ostatnim spotkaniu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Na uwagę zasługuje wynik pierwszego seta. Argentyńczycy wygrali go 50-48. A to najdłuższy set, jaki rozegrano w historii. Polacy turniej w Gliwicach zakończyli z kompletem zwycięstw.
2: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. Trwa przetarg na budowę edukacyjnej wiaty w Myślęcinku i remont ścieżek w Ogrodzie Botanicznym. Projekt znalazł się w trójce najwyżej ocenianych, co zapewniło mu dofinansowanie. Wsparcie z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza pokryje 85% kosztów. Po podpisaniu umowy prace zajmą około 4 miesięcy. Oprócz modernizacji ścieżek drewnianej wiaty pojawi się też wyposażenie niezbędne do prowadzenia edukacji ekologicznej. Żar leje się z nieba, upał w całej Polsce. Jak z wysokimi temperaturami radzą sobie mieszkańcy regionu?
3: Jestem zdecydowanie przygotowany, jestem zacieniony. Przede wszystkim szerokie rondo pozwala nie być rażonym przez słońce, bo czapka z daszkiem nie pomaga. Krem z filtrem, 50 w torbie, cały czas.
4: To na pewno trzeba się ubrać jakoś lekko, to jest pierwsza rzecz. No i najlepiej to wyjechać z miasta, bo zazwyczaj to jest betonoza. Są okulary, jest tlen, jest wszystko.
5: Lepiej siedzieć w domu.
6: Chować się w cieniu przede wszystkim. W momencie, kiedy są największe upały, nie wychodzić z domu, jeśli nie ma takiej potrzeby. Ubiór, no, możliwie cienki. No. Choć też trzeba uważać na oparzenia słoneczne, oczywiście.
2: I jeszcze pogoda, a tu ciąg dalszy upałów. Termometry w Bydgoszczy pokażą dziś w ciągu dnia do 35 stopni i to w cieniu. O poranku już 24 kreski w plusie. Poniedziałek zapowiada się słonecznie, ale uwaga na burze. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Na barometrach 1018 hektopaskali i ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, o poranku. 27 minut brakuje do godziny 7. Za chwilę w Radiu Plus Bananarama i Wines, a teraz Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Radio Plus. Proszę, jak miło można rozpocząć nowy dzień, a ba, nawet tydzień.

0: Nasze polskie najlepsze są, każdy o tym wie, ba, nawet cały świat prawie, że, no ale Unia to już na pewno. Polska ma powód do dumy, nasz kraj był w zeszłym roku drugim co do wielkości producentem truskawek w Unii Europejskiej, a 10. na świecie, wyprzedzają nas tylko Hiszpanie, jeśli chodzi o Europę, no i wszyscy już chyba wiedzą, że truskawki polskie najlepsze, z bitą śmietaną albo z cukrem, jak to lubi, chociaż są tacy, którzy po prostu sauté, bez niczego, tylko wodą oblane, umyte i prosto z krzaczka też czasem się zdarza, że lubimy po nie sięgnąć. A jest taki turniej tenisowy, który słynie z truskawek. Odmiana El Santa się nazywa. I można właśnie tymi truskawkami się podczas tego turnieju rozkoszować. Oprócz oczywiście gry swoich ulubionych tenisistów. Zawsze się zastanawiam, bo przecież Wimbledon to wszyscy na biało i te truskawki. Ostatnio założyłam w piątek białą koszulę i co? Zachciało mi się chłodnika. Jak to się skończyło? Lepiej nie pytajcie. Jeśli chodzi o turniej na Wimbledonie, to on się dopiero zaczyna. Mamy w związku z tym wspaniałą, nie lada gratkę, mam nadzieję, dla wszystkich fanów, nie tylko tenisa, bo będzie można wygrać i rakietę tenisową, i przyjazd do Warszawy, i trening, który poprowadzę osobiście. Mam taką przyjemność i bardzo się na to spotkanie cieszę. No ale przede wszystkim zachęcać was będziemy do tego, żeby się ruszać. Napiszcie nam o tym, jak się ruszacie. Ba, zróbcie zdjęcie ze swoją ulubioną aktywnością fizyczną i wyślijcie zgłoszenie do nas na stronie internetowej www.radioplus.pl. Znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Warto działać, warto się ruszać, warto nam o tym opowiedzieć na antenie Radia Plus i wysłać zdjęcie. Za 17 minut 7, za chwilę Opus, Life is Life, będzie też Maggie Reilly, Every Time We Touch.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

Every Time We Touch to Meg Reilly na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie godzina 7. Mamy dzisiaj poniedziałek, to jest 29 dzień czerwca. Co się kryje za tą datą? Artur Moczarski, jak zwykle, wszystko nam opowie.

W 1906 w Luksemburgu urodził się Robert Schuman, francuski polityk, premier Francji, uważany za jednego ze założycieli Unii Europejskiej. Piotr i Paweł są wymieniani jednym tchem, dlatego trudno się dziwić, że i w kalendarzu występują razem. Ten pierwszy przed spotkaniem z mistrzem nazywał się Szymon i mieszkał w Kafarnaum. Zresztą potem prawdopodobnie u niego mieszkał Jezus, gdy opuścił Nazaret. Biblia wspomina o Piotrze 150 razy i to także świadczy o jego wyjątkowej pozycji w Kościele. To on w końcu został pierwszym papieżem, bo trafił z Palestyny do Rzymu i za Nerona został aresztowany i ukrzyżowany głową w dół. Nad jego grobem zaś stoi Bazylika Watykańska. Rzym także był miejscem śmierci świętego Pawła, który jeszcze jako Szaweł prześladował chrześcijan. Potem jednak z taką samą gorliwością nawracał mieszkańców Bliskiego Wschodu i Europy, pisał listy i jest głównym bohaterem Dziejów Apostolskich. Kościół już od końca III wieku czci obu apostołów wspólnie, widząc w nich znak jedności mimo różnorodności. Święty Piotr ze znakiem kluczy przypomina o władzy i odpowiedzialności pasterza. Święty Paweł przedstawiany jest z mieczem, wskazuje na charyzmat, Słowo Boże i odwagę głoszenia prawdy.

0: Pierwsza na Runway w Radiu Plus za dwie minuty będzie siódma. Poniedziałek, mamy 29 dzień czerwca i to się nie zmienia, ale zmieni się, właśnie, świat się zmienia. Co się dzieje wokół nas, sprawdzimy już teraz w wiadomościach na antenie Radia Plus i prognozie pogody.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
4: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
3: To brzmi jak plan idealny.
4: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
5: Są tacy, którzy za piękną jak marzenie kuchnię daliby się pokroić. Ale ty nie musisz. Wystarczy, że skontaktujesz się z firmą Kuchnie Gozdanin. Wybierz Kuchnię Gozdanin i kompleksową usługę. Od projektu i wizualizacji do montażu kuchni i podłączenia mediów. Szeroki wybór stylów mebli. Od klasycznych i tradycyjnych po nowoczesne. Zapraszamy. Kuchnię Gozdanin. Biuro projektowe. Gozdanin 26. www.gozdanin.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft.

0: Od 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Polskę nawiedziły ekstremalne upały, są ofiary śmiertelne. Putin odrzuca propozycję zakończenia wojny, chce zająć 4 regiony Ukrainy. Policjanci rozpoczęli akcję Bezpieczne Wakacje, więcej patroli na drogach. Jest 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelne żniwo upalnej pogody. W Chełmie na Lubelszczyźnie zmarła 63-latka, która opalała się na plaży. A w podwarszawskich Markach zmarł jeden z uczestników maratonu rowerowego. Drugi jest uznany za zaginionego, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: Ciało kobiety w Chełmie odnalazł na terenie remontowanego kąpieliska jeden z przechodniów. Policja ustaliła, że nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci 63-latki, co potwierdzi jednak sekcja zwłok. Kobieta miała na sobie strój kąpielowy i prawdopodobnie opalała się na tymczasowo zamkniętej plaży. Z kolei w podwarszawskich Markach służby odnalazły ciało 30-latka, który brał udział w zawodach rowerowych. Trwają poszukiwania 71-letniego Kazimierza Niewiarowskiego, który także uczestniczył w rowerowym maratonie, przekazał organizator. Mężczyzna zaginął na około 10 km przed metą.
3: A wczoraj padł historyczny rekord. W Lubuskiem było 40,5 stopnia Celsjusza. Dziś znów w wielu regionach rtęć na termometrach będzie zbliżać się do tych wartości. Są też alerty przed burzami. Putin odrzuca ukraińską propozycję ograniczenia działań wojennych. Prezydent Rosji podkreślał wczoraj, że Moskwa będzie kontynuować realizację swojego celu. Jest nim całkowite zajęcie 4 regionów Ukrainy. Właśnie tam w ciągu ostatniej doby doszło do kolejnych ostrzałów. Ukraińskie władze mówią o co najmniej 7 ofiarach. 4 z nich zginęły w obwodzie zaporoskim.
5: Nastąpił wybuch,
3: wszystko się posypało, wszystko spowiła mgła i wszyscy wpadli w panikę. Zaczęliśmy otwierać drzwi i okna, bo nie dało się niczego znaleźć. Światła migotały, żerandole spadały, pękały żarówki. Na szczęście udało się nam przeżyć. Nic poważnego nikomu się nie stało. Mówi mieszkanka jednego z uszkodzonych domów. Wojsko ostrzega o poranku przed kolejnym możliwym atakiem dronów. Policjanci ruszyli z akcją Bezpieczne Wakacje. W całym kraju przeprowadzają kontrole na najpopularniejszych trasach. Jedźmy spokojnie, apeluje Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
6: Trasy, nawet te szybkiego ruchu, potrafią bardzo szybko się zakorkować i kierowcy, kiedy tracą ten czas na korkach, potem wjeżdżając na trasy lokalne, z jakiegoś powodu mają wewnętrzną potrzebę, aby ten stracony czas nadrobić. Lokalne drogi, te wąskie, z drzewami w skrajni, to naprawdę nie jest miejsce do tego, aby próbować testować swoje umiejętności rajdowe za kierownicą.
3: Podczas ubiegłorocznych wakacji na polskich drogach zginęło prawie 350 osób.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Przed wakacyjnymi wyjazdami wiele osób pyta o szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym. O czym warto pamiętać, sprawdził Dawid Olszewski.
7: Przed wyjazdem, szczególnie do krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej, warto skonsultować się z lekarzem medycyny podróży, który oceni ryzyko zdrowotne, zaleci szczepienia i przygotuje do wyjazdu.
8: Żeby nas zabezpieczył na choroby tropikalne, które dla naszego regionu nie są normalne i źle je znosimy.
7: Radzi Katarzyna Kuligowska, ekspertka medycyny podróży. Pan Jakub za kilka dni wyjeżdża do Afryki. Przygotowania rozpoczął z odpowiednim wyprzedzeniem.
9: Trzeba mieć szczepienia, ubezpieczenie sobie wykupujemy poza Unią Europejską w razie jakiejkolwiek choroby, żebyśmy byli przetransportowani do Polski.
7: W walizce warto mieć też dobrze wyposażoną apteczkę, która może okazać się niezbędna w kryzysowej sytuacji.
3: Powinny się w niej znaleźć m.in. leki przyjmowane na stałe, elektrolity, leki przeciwgorączkowe oraz preparaty na oparzenia.

0: Poniedziałek w regionie zapowiada się słonecznie i upalnie. Wieczorem w części regionu mogą pojawić się opady deszczu. Na termometrach w Bydgoszczy o poranku już 24 stopnie. W ciągu dnia pokażą one do 34 kresek i to w cieniu. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Na barometrach 1018 hektopaskali i ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, poranku. 5 minut po godzinie 7. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9 na spotkanie z przebojami z nutą nostalgii i otwarcie nowego tygodnia. Radio Plus. Roxette już teraz. It Must Have Been Love, a za chwilę Abba Waterloo.

0: A Bywater Luna, antenie Radia Plus, 12 minut po godzinie 7, poniedziałek, 29 dzień czerwca. Upał taki, że i krokodyl musi wyjść na chwilę się gdzieś schłodzić. Pomyślała pewna mieszkanka Katowic, kiedy wybrała się z psem na spacer, bo zauważyła w okolicach stawu Maroko bodajże, takie miejsce jest? Tak, staw Maroko. Tam zobaczyła groźnego drapieżnika, te zęby miał i w ogóle się nawet ruszał, więc natychmiast zadzwoniła po straż miejską. Pies jakoś nie był zainteresowany, to dziwne. W każdym razie pani ostrzegła, straż przyjechała, sprawdziła, okazało się to gumowa zabawka. Chyba jakaś taka realistyczna dosyć była. No i to nie sztuczna inteligencja wymyśliła, tylko człowiek zrobił takiego krokodyla, co wystraszył inną panią. No, tak to czasem bywa, ale lepiej być ostrożnym, jak coś zauważymy, a niech straż przyjedzie i niech sprawdzi. My to lepiej nie podchodźmy, bo a nuż byłby prawdziwy. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. 13 minut po godzinie 7 pojawi się m.in. Phil Collins, You Can't Hurry Love. Będzie też Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce. Co chciałem powiedzieć? Żeby się nawadniać. O, tak chciałem powiedzieć, bo jak człowiek odwodniony, to różne rzeczy widzi. Może nie do końca prawdziwe.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Po reklamie.

chłodne usta, to jest coś na wagę złota w te upały. Serce lubi uniesienia nie tylko miłosne, ale również i ruch, i o tym w tym tygodniu wam przypominamy. Do zdobycia wspaniałe nagrody. Dzisiaj po godzinie 8 do zdobycia zestaw do badmintona. Napiszcie nam, jak się ruszacie, a właściwie wyślijcie nam zdjęcie podczas swoich ulubionych aktywności fizycznych. Czekamy na zgłoszenia na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Specjalny formularz zgłoszeniowy. Widzę już troszkę zdjęć. Proszę o kolejne, bo po godzinie 8 taki zestaw do badmintona do zdobycia, a nagroda główna to 1000 zł na wydatki kieszonkowe podczas podróży do Warszawy, gdzie zapraszamy na lekcje tenisa i rakieta tenisowa też dla was w wielkim finale. Warto powalczyć o takie nagrody, warto się ruszać i nam o tym nam to udowodnić za pomocą zdjęcia. Czekamy na wasze zgłoszenia już teraz. Warto takie zgłoszenie wysłać. Na pewno macie jakieś zdjęcie podczas swoich ulubionych aktywności, czy to rolki, czy to spacery, czy to rowery i tak dalej, i tak dalej. Może kajaki, może jakieś inne, zupełnie inne pomysły też. 24 minuty po godzinie 7. Teraz Tina Turner, Foreign Affair na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Jest w 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny poranek na dworcu kolejowym w Bydgoszczy. Przed godziną 5:00 pociąg relacji Lichkow-Gdynia Główna potrącił człowieka. Wstrzymano ruch, a pociągi kierowane są linią 201 z pominięciem przystanków Bydgoszcz-Leśna i Bydgoszcz-Bielawe. W Europie padły kolejne rekordy temperatury, w tym możliwy najwyższy w historii pomiar w Polsce, aż 40,5 stopnia, to w Słubicach. Władze apelują o ostrożność. Z danych WHO wynika, że w Europie od 21 czerwca w związku z upałami zmarło 1300 osób. W Polsce do wieczora obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. W Londynie rusza Wimbledon. Już pierwszego dnia zmagań zobaczymy aż czterech polskich tenisistów. Jako pierwsza wystąpi Maja Chwalińska. O 12:00 finalistka Rolanda Garrosa w pierwszej rundzie zagra z Tajką Mananchayą Savankią. O 14:00 planowany jest mecz Huberta Hurkacza z Kasperem Rudem. Trudny mecz także przed Magdą Linet, która zmierzy się z Mirrą Andrijewą. To spotkanie o 18:00, podobnie jak pojedynek Magdaleny Fręch z Anną Kalińską.
1: Czas na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Bransoletki życia najnowszej generacji trafiają do mieszkańców naszego województwa. Do programu dołączają też kolejne osoby. W tej chwili korzysta z niego 3,5 tysiąca mieszkańców. Sam program jest realizowany od 2024 roku. Mobilne urządzenia monitorują funkcje życiowe i pozwalają w razie potrzeby wezwać pomoc. Trwa nabór do Summer Makers Academy w Młynach Rotera. To bezpłatny program skierowany do młodzieży w wieku od 16 do 20 lat. Uczestnicy przez 2 tygodnie będą rozwijać kompetencje społeczne, projektowe i kreatywne, a także poznają proces tworzenia inicjatyw odpowiadających na potrzeby młodych mieszkańców.
2: W ramach Akademii stworzyliśmy bloki tematyczne i warsztatowe, wśród których znajdą się m.in. warsztaty design thinking, warsztaty ze szwedzkiego designu, warsztaty stworzenia moodboardów, warsztaty z promocji, komunikacji projektu, z projektowania uniwersalnego. W całej tej akademii stawiamy przede wszystkim na działanie i na praktykę.
1: Mówi Katarzyna Plucińska, specjalistka do spraw programowych. Zajęcia ruszą 20 lipca i potrwają do końca miesiąca. Nabór chętnych trwa do 10 lipca.
3: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
1: Poniedziałek w regionie zapowiada się słonecznie i upalnie. Na termometrach w Bydgoszczy 24 stopnie i dziś pokażą ich 34. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Na barometrach 1018 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie już na 8. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. Za chwilę u nas Elvis Presley i teraz Sandra Maria Magdalena. Przypominamy, poniedziałek, mamy to 29 dzień czerwca.

0: Elvis Presley Always On My Mind na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 8. W Europie padają rekordy temperatur, padły również i w Polsce. Nowy rekord wynosi 40,5 stopnia Celsjusza, to w Słubicach zanotowano taką temperaturę. No dobrze, no to trzeba się gdzieś schować, schronić. Pamiętajcie też o naszych mniejszych braciach, jak to się mówi, czyli wystawcie miskę z wodą tam, gdzie się tylko da, i dla mróweczki, i dla pszczółeczki, i dla ptaszka, i dla kotka, i dla pieska, i tak dalej, oni też tego potrzebują, więc warto o tym pamiętać, jeśli macie gdzieś tam przydomowy ogródek, czy coś w tym stylu, no to jak najbardziej. Przed blokiem mieszkalnym trudno, ale to też taka micha często się pojawia na trawie, gdzieś tam w zacienionym miejscu, i to jest świetny pomysł. A my, dorośli, no chowamy się w jakichś takich miejscach, gdzie rzeczywiście chłodek jakiś można poczuć, choć odrobinę tego chłodu, a może taki jakiś stary zamek. W Niemczech na niemieckim rynku nieruchomości pojawiła się taka niebyle jaka oferta. Otóż do kupienia jest niewielki zamek położony w hamburskiej dolinie rzeki Alster. Obiekt jest kopią innego, większego zamku, wykonaną 1:4, czyli nieduży ten zameczek. Powierzchnia użytkowa całkiem spora, ale taka do zamieszkania to tylko 70 metrów kwadratowych. No, taki trochę większy apartament. Jest sala rycerska. No właśnie, jest to miejsce, gdzie dosyć często kiedyś organizowano różne fajne imprezy, między innymi wesela i tak dalej, wydarzenia kulturalne. No i można kupić, jak ktoś ma dużo pieniędzy i chce mieszkać właśnie w takim miejscu. Ciekawa oferta. Europe za chwilę, Final Countdown, będzie też Edyta Geppert i Kocham Cię Życia. My wybieramy się w podróż, mniejszą lub większą, a przede wszystkim proszę Was o to, żebyście wysyłali zgłoszenia na nasz nowy konkurs, w którym mnóstwo wspaniałych nagród do wygrania, o tym jeszcze przypomnę za chwilę. Strona internetowa www.radioplus.pl. Pokaż, jak się ruszasz. No pokaż, no.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

Kocham cię życie, kochamy życie, oczywiście, że tak. Kochamy się ruszać i właśnie o tym będziemy opowiadać przez najbliższy tydzień, bo mamy dla was wspaniałą nagrodę główną, ale także nagrody w ciągu tego tygodnia też fantastyczne. Chodzi nam o akcję Pokaż jak się ruszasz. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Wyślijcie zdjęcie z waszej ulubionej aktywności sportowej. Do zdobycia kiki, nie kiki, co ja mówię, rakietki, paletki do badmintona. Nagroda główna to 1000 zł na kieszonkowe podczas podróży do Warszawy, gdzie zapraszam na kort. Pokażę backhand, forehand, serwis, volej do siatki. Wszystko pokażę, co się tylko da. Taka wspaniała nagroda na was czeka w ciągu całego tygodnia w Radio Plus, nasza akcja. A pierwsze rakietki do badmintona powędrują do was już po godzinie 8, więc jeśli macie jakieś swoje ulubione zdjęcie sportowe, wyślijcie koniecznie już teraz w naszym formularzu zgłoszeniowym. Zachęcam, zapraszam nie tylko do brania udziału w konkursie, ale oczywiście do aktywności. Oczywiście przy takich upałach jak teraz, no to muszą to być aktywności takie bardzo minimalistyczne, trochę wiatru we włosach i już jest dobrze. Za 5,5 minuty 8, za chwilę na antenie Radia Plus Cock Robin, When Your Heart Is Weak. No właśnie, dzisiaj o 11 gram. W takim upale nie będzie łatwo. Ale i tenisiści w Londynie nie mają łatwo. Dzisiaj polski dzień również na trawiastych kortach Wimbledonu, o czym będziemy mówić na antenie Radia Plus na pewno dzisiaj całkiem, całkiem sporo, trzymając mocno kciuki za polskich reprezentantów. Cock Robin, When Your Heart Is Weak, już teraz.

0: When Your Heart Is Weak, Cock Robin w Radio Plus za 8:02. Czas na wiadomości, te najnowsze i prognozę pogody już teraz w Warszawie. 8 jeszcze nie ma, a na termometrach 28 stopni Celsjusza.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To już ostatnie dni na zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli masz pomysł, teraz jest moment, żeby go zgłosić. To mieszkańcy decydują, co powstanie w mieście. Nie czekaj, działaj już dziś. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Strażacy walczą ze skutkami wichur. Trąba powietrzna powaliła drzewa w Lubuskiem. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce coraz bliżej, jest komentarz szefa MON-u. Powiemy też o przyszłości Roberta Lewandowskiego, ma przenieść się za ocean.

0: Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Połamane drzewa, uszkodzone dachy, nieprzejezdne drogi, to w Lubuskiem po wieczornych burzach. Zwłaszcza północno-wschodniej części województwa są bardzo duże szkody, między innymi w rejonie Skwierzyna, a także w Strzelcach Krajeńskich. W Świniarach uszkodzone zostały 3 dachy, natomiast na drodze między Skwierzyną a Świniarami wichura powaliła drzewa.
1: Te drzewa powaliła lokalna trąba powietrzna, strażacy szybko przystąpili do działań, kilka godzin zajął usuwanie skutków silnego tornada.
0: Mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Lubuscy strażacy łącznie interweniowali w ostatnich godzinach niemal 150 razy. Niebezpiecznie było też m.in. w Wielkopolsce i w Warmińsko-Mazurskiem, a dziś znów upały i burze, możliwe niemal w całym kraju. Polsko-amerykański projekt coraz bliżej. Rozmowy z USA w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap, mówi szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, w Pentagonie trwa przegląd sił, który ma stanowić podstawę dalszych decyzji. W połowie czerwca Kosiniak-Kamysz informował, że uzyskał od szefa Pentagonu Pita Hegseta pozytywną odpowiedź na list z maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich.
2: Szybka odpowiedź na mój list do szefa Pentagonu, pozwalająca kontynuować ten proces już bardzo sformalizowany, ale mający też charakter związany z wskazywaniem lokalizacji, przygotowaniem, zapewnieniem finansowania. Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie. Nad tym pracujemy, żeby rząd zapewnił finansowanie baz amerykańskich.
0: Jako potencjalne lokalizacje bazy szef MONU wskazał Poznań i Wrocław. Jeszcze tylko do jutra będzie obowiązywał program Ceny Paliw Niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców, bo jak słyszymy, warunki zostały spełnione. Można odchodzić od działań osłonowych. Program wprowadzono w marcu tego roku. Zakładał obniżenie stawki podatku VAT i akcyzy na paliwa, by zrekompensować nagły skok ceny ropy na giełdach w związku z wojną w Iranie. Minister Energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie. A dzisiaj, mimo przywrócenia akcyzy do poziomu sprzed wojny, ceny paliw w Polsce są najniższe w Unii.
3: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
0: W obecnym kształcie program ma obowiązywać tylko do 30 czerwca.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Robert Lewandowski zagra za oceanem. To nieoficjalne ustalenia zagranicznych mediów, ale od oficjalnej informacji mają dzielić nas już tylko godzinę. Nowym klubem Polaka ma zostać Chicago Fire, które gra w amerykańskiej lidze MLS. Co wiemy o tym ruchu Lewandowskiego? O tym nasz reporter Michał Rawa.
5: O przenosinach za ocean Roberta Lewandowskiego poinformował znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano. W sprawie lewego Romano napisał słynne Here we go i przekazał, że kapitan polskiej reprezentacji zgodził się dołączyć do Chicago Fire po wizycie w klubie 2 tygodnie temu. Kontrakt może podpisać jeszcze dzisiaj. Umowa będzie obowiązywała przez 2 lata z opcją przedłużenia o rok. Media brytyjskie podają, że Lewandowski wkrótce przejdzie badania medyczne. Przegląd sportowy ustalił z kolei, że polski napastnik będzie zarabiał niecałe $20 milionów za sezon. Otrzyma również procent ze sprzedaży klubowych koszulek, a linia kosmetyków jego żony ma trafić do dużej sieci sklepów w Stanach Zjednoczonych.
0: Lewandowski w amerykańskiej lidze MLS mógłby zadebiutować 17 lipca w meczu z Vancouver Whitecaps.

0: Poranek w regionie słoneczny i tak zapowiada się poniedziałek. W wielu miejscach mamy bezchmurne niebo. Wieczorem miejscami może pokropić. Upały nie odpuszczają. Termometry w Bydgoszczy pokażą dziś do 34 stopni i to w cieniu. W tej chwili już 26 kresek. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Na barometrach 1018 hektopaskali i ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 8 w poniedziałek 29 czerwca. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. Za chwilą nas Cher Believe, teraz Dave Stewart i Candid Dulfer. Lily was here.

0: Sherry Believe, 13 minut po godzinie 8, poranny program Radio Plus, to rano wstaje. Pokaż, jak się ruszasz. Kamil nam pokazał zdjęcie. Dzień dobry, Kamilu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: A co to za maleństwo na rękach?
1: A, to jest mój synek, Krzysiu.
0: Jedyna pociecha jak na razie?
1: Nie, nie, jeszcze mam starszą córeczkę.
0: Aha, i też zabierasz ją na wędrówki?
1: Tak, tak, tak. Nawet teraz w ten weekend wziąłem ją pod namiot w góry.
0: O, pierwszy, super.
1: Pierwsza taka wyprawa.
0: Jak się podobało?
1: No, powiem szczerze, że bardzo. Spodziewałem się, że będzie gdzieś chciała uciekać do mamy, a tutaj wkręciła się na całego w taką zabawę.
0: A te grzybki w ręku, jeden grzybek, to rozumiem, że nie z tej wycieczki akurat.
1: Nie, to z kolejnej wycieczki, ale to właśnie z młodszym synkiem. Tutaj wybraliśmy się
0: na spacer.
1: Na spacer, tak. Może to nie był jakiś bardzo wymagający trekking, ale poszliśmy trochę tutaj w Beskidy.
0: No właśnie, napisałeś, że...
1: A przy szlaku właśnie rosły te grzyby, które załączyłem, więc jak już były, to oczywiście pozbieraliśmy.
0: Jak najbardziej, oczywiście, że tak. No to co, stawiamy na trekking głównie, tak? Jeśli chodzi o twoją aktywność fizyczną.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. To jest coś, co sprawia mi największą przyjemność, szczególnie jeśli chodzi o jakieś wschody słońca, to... Bardzo wszystkim gorąco polecam. Co prawda teraz w lecie trochę trzeba wcześniej wstać, żeby taki wschód zaliczyć.
0: Tak, chyba przed czwartą nawet.
1: Ale wszelkie tutaj niedogodności, widoki rekompensują, gwarantuję.
0: No dobrze, dla ciebie na razie mamy rakietki do badmintona. Będzie okazja pewnie podbijać nieraz z pociechami, poruszać się troszeczkę na jakiejś fajnej łączce. No i oczywiście przypominam, w wielkim finale wycieczka do Warszawy, trening tenisowy, rakieta tenisowa do zdobycia i mnóstwo, mnóstwo innych atrakcji. Dziękuję za to spotkanie, gorąco pozdrawiam.
1: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
0: Udanego dnia życzę, a was, drodzy słuchacze, zachęcam, zajrzyjcie się na stronę naszą www.radioplus.pl. Pokaż, jak się ruszasz. Kwadrans po 8 w Radio Plus.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Buongiorno!
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Bydgoszcz.

26 minut po godzinie 8 poranny, program Radia Plus, to rano wstaje. O, to jest niezła aktywność sportowa. Skok przez płotki. Do tego zdarzenia doszło w Kanadzie. Otóż pewien miś, niedźwiedź, Baribal postanowił zajrzeć do jednego z ogródków. Przeskoczył przez płot. Chyba miał zamiar poskakać trochę na trampolinie, ale wtem raptem nagle przegonił go kot. Podczas gdy wszyscy domownicy zamknęli się w domu, kot wkroczył na podwórko i powiedział: co mi tu będzie, jakie wielkie biegało. Miś spanikowany przez płot musiał przeskoczyć i uciekł z tego podwórka w popłochu. Zdjęcie trafiło do sieci. No i kot stał się bohaterem nie tylko domu, ale całej Kanady. Za chwilę na antenie Radia Plus Bengals Manic Monday już teraz. Poniedziałek mamy, ale czy to jest zły poniedziałek? Absolutnie nie. Nowe otwarcie, nowy tydzień, a za chwilę będzie i nowy miesiąc. 27 minut po 8 w Radiu Plus.

0: Manic Monday, Bengals na antenie Radio Plus, a teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody. 8:30 się zbliża w radiu.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Są tacy, którzy za piękną jak marzenie kuchnię daliby się pokroić. Ale ty nie musisz. Wystarczy, że skontaktujesz się z firmą Kuchnie Gozdanin. Wybierz Kuchnię Gozdanin i kompleksową usługę. Od projektu i wizualizacji do montażu kuchni i podłączenia mediów. Szeroki wybór stylów mebli. Od klasycznych i tradycyjnych po nowoczesne. Zapraszamy. Kuchnie Gozdanin. Biuro projektowe. Gozdanin 26. www.gozdanin.pl.
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
7: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus. Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek incydent z kolumną rządową. Wczoraj w Poznaniu niewiele zabrakło, by motocyklista zderzył się z samochodem, w którym jechał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednoślad przewrócił się na asfalt. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jedna z dróg startowych już naprawiona. To na lotnisku Chopina w Warszawie. Wcześniej wykryto tam spękania, dlatego wyłączono ją z ruchu. Przyczyną były ekstremalnie wysokie temperatury. Uderzenie służb w gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy. Skarb Państwa miał stracić ponad 5 milionów złotych. W sumie na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego zatrzymano 9 osób. Usłyszeli już zarzuty, 5 osób zostało aresztowanych. Wydarzenia m.in. w Krakowie, Olsztynie, Poznaniu i Szczecinie. To z okazji przypadającego jutro Międzynarodowego Dnia Planetoid. Został ustanowiony przez ONZ, by popularyzować wiedzę na ich temat. Z tej okazji w wielu polskich miastach są organizowane spotkania astronomiczne.
1: Pora na wiadomości, Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. Więzienie dla pijanego kierowcy z dożywotnim zakazem. Drogowy recydywista zatrzymany przez policjantów z Topólki decyzją sądu rejonowego w Radziejowie trafi do zakładu karnego na 2 lata. 36-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego złamał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i po raz kolejny wsiadł za kółko pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 1,5 promila. Oprócz kary więzienia czeka go wysoka grzywna, 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także 5 tysięcy na wiązki na rzecz Skarbu Państwa. 1/3 wszystkich wypadków dzieje się w wakacje. W latach 2023-2025 latem odnotowano ich 13 tysięcy. Zginęło ponad 1000 osób, mówi Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
2: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności. Ponad 90% wypadków wynika z błędów ludzkich.
1: Kierowcy jadą za szybko, nie ustępują pierwszeństwa i tracą koncentrację.
3: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
1: Słonecznie i upalnie, tak będzie dziś w regionie. Termometry w Bydgoszczy pokażą do 34 stopni. O poranku już 27 kresek. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy, na barometrach 1018 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku za 27 minut, godzina 9, za chwilę w Radiu Plus. O nie, znowu o pogodzie. No dobrze, Anna Rusztowicz. A teraz Animals i House of the Rising Sun.

0: Mateusz stan pogody na Antydiapu za 18 minut, godzina 9. Cały czas obserwujemy stan pogody i przewidywania synoptyków na dzisiejszy dzień. Gdzieniegdzie nawałnice, gdzieniegdzie dużo, dużo słońca, nadal żar się z nieba leje. To na chwilę wybieramy się do Paryża. Otóż wyobraźcie sobie, każdego roku około 20 turystów trafia do paryskich szpitali z powodu szoku i rozżalenia po zobaczeniu Paryża w rzeczywistości. To tak zwany syndrom paryski. Przytrafia się on głównie Japończykom, bo karmieni są tymi romantycznymi wizjami, że to miasto miłości i tak dalej, i tak dalej. Przyjeżdżają na miejsce i no, aż do szpitala muszą trafić w szoku, nie mogą wyjść. No, w sumie miasto jak miasto, no. Ale szok kulturowy podobno Japończyków bardzo mocno w Paryżu chwyta. Za chwilę na naszej antenie laid back, sunshine, reggae. No, zdecydowanie wybieramy takie rejony, gdzie mniej betonu, więcej troszeczkę słońca, może nawet i piasku rozgrzanego, jakaś palma albo cokolwiek, co rzuca się cień. A potem Smokey Living Next Door to Alice na antenie Radia Plus w poniedziałkowy poranek.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
2: Po reklamie.

To Smoky na antenie Radia Plus, Living Next Door to Alice. Za nami za chwilę Fleetwood Mac i Little Lies. Nie kłamiemy, nawet białe kłamstewka, to lepiej sobie zostawić i mówić szczerze prawdę. Mówimy wam szczerze prawdę taką, że dzisiaj będzie znowu upalny dzień, ale potem już na horyzoncie widać chłodniejsze. Nawet noce widziałem 13 stopni po koniec tego dnia w nocy. To już jest czym oddychać, prawda? Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Oczywiście punktualnie o godzinie 9. Agnieszka Morawska was przywita i po godzinie 9 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Przypominamy o naszej fajnej zabawie. Pokaż jak się ruszasz. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie formularz zgłoszeniowy i więcej na temat tej naszej akcji. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wracam jutro po 6. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Drugie podejście prokuratury. Śledczy chcą przesłuchać doktora Emila Jędrzejewskiego. Pożar hali magazynowej koło Stalowej Woli. Trwa ustalanie przyczyn. Upały przyciągnęły turystów nad morze. Coraz mniej miejsc w hotelach. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Doktor Emil Jędrzejewski znów w prokuraturze. Śledczy ponownie spróbują przesłuchać byłego ordynatora w warszawskim Szpitalu Południowym. Chcą poznać szczegóły działalności Dawida Kacprzyka i nieprawidłowości na szpitalnym SOR-ze, które opisał doktor Jędrzejewski. Przed siedzibą warszawskiej prokuratury okręgowej jest nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Przesłuchanie właśnie się rozpoczyna. Śledczy próbowali już przesłuchać doktora Jędrzejewskiego w środę. Wtedy powiedział jednak śledczy, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Tego już teraz udało mu się ustanowić. Prokuratorzy zadali wtedy w środę doktorowi kilkadziesiąt pytań. Ten odpowiadał na nie milczeniem. Zostawił jedynie listę osób pokrzywdzonych w szpitalu

0: Południowym. Prokuratura chciała też zabezpieczyć telefon, z którego doktor miał wysyłać informacje o zaniedbaniach w szpitalu do prezydenta Warszawy. To również na razie się nie udało.
1: Sprzed prokuratury Michał Rawa, dziękujemy. Ogień nie został już ugaszony. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru hali magazynowej w Zakładzie Drzewnym. To w okolicach Stalowej Woli na Podkarpaciu. Ogień pojawił się tam późnym wieczorem.
2: Strażacy ugasili płonącą halę i jednocześnie nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiadujące budynki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny.
1: Mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Sprawę bada policja. Kryzys paliwowy w Rosji. Od miesiąca Rosjanie mierzą się z ogromnymi niedoborami. Przyczyną ukraińskie ataki na rafinerie. Do problemu wprost przyznał się Władimir Putin, twierdząc, że kolejki na stacjach benzynowych naprawdę są. Już wprowadzono zakaz na eksport benzyny, ale tu cytat, sytuacja nie jest krytyczna. Dziennikarze twierdzą, że tymczasowe ograniczenia w sprzedaży paliwa pojazdom prywatnym wprowadzono w ponad 50 rosyjskich regionach. Swoje oburzenie Rosjanie wyrażają w sieci. Jedna z mieszkanek Moskwy tak opisuje sytuację. Byłam na 5 stacjach benzynowych, teraz jest północ. Zwykle o tej porze jestem na imprezie, a nie stoję w kolejce po paliwo. Kolejka jest szalona, ale powoli się porusza. Byłam w mieście na Rosniewcie. Tam ludzie stali w kolejce 4 godziny, a benzyna nie docierała. Co się dzieje na tym świecie i co nas czeka? Analitycy szacują, że produkcja benzyny w Rosji pokrywa teraz tylko 80% zapotrzebowania.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Upały i słońce przyciągało ją ludzi nad morze. W Gdańsku i okolicznych kurortach widać już wyraźny wzrost ruchu turystycznego. A to przekłada się na rosnące obłożenie w hotelach.
4: Obłożenie hoteli w Gdańsku w sezonie wakacyjnym jest naprawdę wysokie. Z doświadczenia wiemy, że ono się zawsze waha pomiędzy 90 a nawet 95%. Także można powiedzieć, że no praktycznie wszystkie pokoje są wyprzedane. W samym tylko sezonie letnim w zeszłym roku Gdańsk odwiedziło ponad 1,1 miliona gości.
1: Mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej. W Trójmieście w sezonie letnim działa około 20 oficjalnych kąpielisk.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Tikitita w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Ostatni poniedziałek czerwca, pierwszy dzień wakacji, prawdopodobnie przedostatni upalny dzień. W środę będzie już tylko 30 stopni, jakoś wytrzymamy. Najlepiej tam, gdzie jest klimatyzacja, a o klimat zadbamy my z przebojami z nutą nostalgii. Na zegarze teraz prawie 21 minut po 9.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: Po reklamie.

Julia i Chris Rea w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. A poniedziałek, 29 czerwca, to bardzo ważna data dla wszystkich fanów tenisa, bo to dzisiaj startuje oficjalnie Wimbledon, czyli ten najstarszy turniej tenisowy na świecie i jeden z najbardziej prestiżowych. 139 edycja i tytułu będzie broniła Iga Świątek, ale oprócz Igi Świątek już dzisiaj na kortach, trawiastych kortach Wimbledonu zaprezentuje się m.in. Maja Chwalińska, z którą wiążemy spore nadzieje po tym, co wydarzyło się we Francji, Magdalena Fręch, Magdalinet oraz Hubert Hurkacz. A w związku z tym, że rusza Wimbledon, my także ruszamy z naszą akcją Pokaż, jak się ruszasz. I tu chodzi o to, żebyście nam pokazali, opowiedzieli nam też o swoim ulubionym sporcie, takim, który sprawia wam największą przyjemność. Ta aktywność fizyczna, na którą zawsze jesteście gotowi, nie musi to być tenis, chociaż do zdobycia nagroda główna to mecz albo nauka tenisa z naszą rakietą tenisową Radia Plus numer 1 Kasią Kozimor, która w tych turniejach takich bierze udział, wygrywa, no i jest naszą taką nadzieją tenisową, jest świetną nauczycielką też, więc jeżeli ktoś z was dopiero zastanawia się, czy chciałby grać, to Kasia pomoże. I do tego jeszcze, oprócz tego, że lekcja z Kasią Kozimor, to jeszcze jest rakieta tenisowa, no i 1000 zł na kieszonkowego, tak żeby móc poruszać się lub do Warszawy przyjechać, jeśli jesteście spoza miasta. Ale też każdego dnia, dzisiaj już zestaw do badmintona trafił do słuchaczy, jutro kolejne. Radioplus.pl, pokaż jak się ruszasz, tam znajdziecie szczegóły. Madonna, Laika Prye, teraz w Radio Plus.

0: Inexes w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi Scott McKenzie w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
2: Po reklamie.

0: Koniec 9 do 10, tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Ciężarówka uderzyła w drogowców, którzy kosili trawę. Śmiertelny wypadek pod Poznaniem. Trwa przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Chodzi o nieprawidłowości w szpitalu południowym. Dziś kolejny upalny dzień. Na termometrach nawet 40 kresek. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek pod Poznaniem. Ciężarówka wjechała w drogowców koszących trawę. Do tragedii doszło na trasie S11 między węzłami Napachanie i Rokietnica w kierunku Piły.
2: Tam, jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący zestawem ciężarowym służącym do przewozu drewna potrącił pracownika służby drogowej, który wychodził z busa. Na miejscu trwały prace związane z koszeniem trawy.
1: Mówi nam Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Potrącony mężczyzna zmarł na miejscu.
2: W tym momencie droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci pracują na miejscu i dokładnie wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
1: Utrudnienia na ekspresówce mogą potrwać nawet do 13:00. Tworzą się ogromne korki. A śmiertelny wypadek też na A4 w Gliwicach na trasie w kierunku Wrocławia. Zderzyły się 4 ciężarówki. Zginął jeden z kierowców. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej kilka godzin. Doktor Emil Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze. Śledczy drugi raz próbują dowiedzieć się szczegółów w sprawie nieprawidłowości w szpitalu południowym. Na poprzednim przesłuchaniu w środę doktor nie chciał odpowiadać na pytania. Przed siedzibą prokuratury okręgowej w Warszawie jest nadal nasz reporter Michał Rawa.
3: Zgadza się. Dzień dobry. Doktor Jędrzejewski wraz ze swoim pełnomocnikiem przyszli do siedziby prokuratury w 8:30. Przesłuchanie miało rozpocząć się pół godziny później. Podobnie jak w środę, doktor nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy. Z mediami rozmawiał za to jego pełnomocnik, mecenas Tomasz Jędrasiak.
4: Na początku będziemy rozmawiać.

0: rozmawiać z prokuratorem, a jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie. To już jest decyzja suwerenna pana doktora.
1: Mówił mecenas Jędrasiak. Doktor Jędrzejewski to jak na razie kluczowy świadek w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
2: Przypomnijmy, w rozmowie z Kanałem Zero stwierdził, że na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Część miała doprowadzić do śmierci pacjentów. Doktor obarczył o to byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa w tej sprawie. Temperatura w Polsce znów zbliży się dziś do 40 stopni. Szpitale są gotowe na przyjęcie pacjentów, którzy zlekceważą ostrzeżenia. Lekarze i służby apelują, by pić dużo wody i unikać przebywania w pełnym słońcu. Bagatelizowanie zaleceń może się skończyć nawet udarem cieplnym. Jak mówi Mariusz Wielocha, ratownik medyczny z Radomia, mogą mu towarzyszyć różne objawy.
3: Dreszcze, temperatura, złe samopoczucie, apatyczność, osłabienie. Mało tego, czasem w ekstremalnych takich sytuacjach dochodzi nawet do majaczenia. To nie są takie sytuacje, które należałoby jakoś zbagatelizować, czy należałoby jakoś je pominąć.
2: Pamiętajmy o nawodnieniu i nakryciu głowy. Unikajmy też przebywania na słońcu do godziny 16.
4: Wiadomości Radia Plus.
2: Wakacje wystartowały, a górale zacierają ręce. W ostatnich dniach zaczęły napływać rezerwacje. Tradycyjnie już pierwsze dwa tygodnie wakacji będą słabsze. Więcej gości zapowiada się od połowy lipca, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: W każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40 paru procent przez pierwsze dwa tygodnie, powyżej 50, w trzecim 60 parę widzimy już w tej chwili w czwartym tygodniu wakacji.
2: Najwięcej rezerwacji pochodzi od gości z Polski, jednak pojawiły się też rezerwacje od Litwinów, Niemców czy Słowaków.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Bad Boys Blue w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli o pociąg chodzi, to gdziekolwiek, byle z klimatyzacją. A to się okazuje trudne, jak się wczoraj właśnie okazało. Na zegarze 17 minut po 10, 29 dzień czerwca w kalendarzu. Kolejny upalny dzień przed nami. No i pytanie, co zjeść? Co jeść, co gotować w taką pogodę? To jest jedno z najczęściej zadawanych mi ostatnio pytań, także przez was. Więc ja dzisiaj też was zapytam, bo u mnie chłodnik na śniadanie, obiad i kolację. A jak to wygląda u was i jakie chłodniki? Czy tylko ten buraczany, czy są jeszcze jakieś u was inne? 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Czekam na pomysły na to, co można jeść, gdy jest taki upał. Właśnie, gdy czasami nawet jeść się nie chce. A do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Idealny i na plażę, i na trawkę można sobie spokojnie rozłożyć i być może spałaszować coś, co przygotowaliście i nie gotowaliście tego, żeby uniknąć tego ocieplenia. 691-141-141.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.

Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

0: stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. I już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Opcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Są tacy, którzy za piękną jak marzenie kuchnię daliby się pokroić. Ale ty nie musisz. Wystarczy, że skontaktujesz się z firmą Kuchnie Gozdanin. Wybierz Kuchnię Gozdanin i kompleksową usługę. Od projektu i wizualizacji do montażu kuchni i podłączenia mediów. Szeroki wybór stylów mebli. Od klasycznych i tradycyjnych po nowoczesne. Zapraszamy. Kuchnie Gozdanin. Biuro projektowe. Gozdanin 26. www.gozdanin.pl.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Po reklamie.

0: those Russians.
1: Bonnie M. i Rasputin w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii i oczywiście utwór kojarzący się z występem w Sopocie w 1979 roku. I jeśli o Sopot chodzi, to w tym samym miejscu już niebawem wystąpią Albano i Ricky Poveri, czyli festiwal I Love Italia. I jeśli o bilety chodzi na ten festiwal, to trzeba się uśmiechnąć do Janka Pasterskiego i Marka Sierockiego w przebojowej poczcie dzisiaj po 12. Ale na razie Albano i Romina Power, Cisara.

0: Dire Straits w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut pozostało do 11, czyli coraz bliżej do tego pierwszego meczu Polaków na Wimbledonie. Dzisiaj rozpoczyna się ten najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Maja Chwalińska, początek meczu jej o 12, także o 12 Hubert Hurkacz, a Magdalinet o 14, natomiast Magdalena Pręch o godzinie 15.30, ale już dzisiaj też można na przykład do nas się zgłosić, jeżeli macie ochotę nie tylko kibicować sportowcom naszym na Wimbledonie, ale przede wszystkim sami potrenować, bo nagroda główna w naszej akcji Pokaż jak się ruszasz to mecz albo lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą radiową rakietą numer 1. Do tego jeszcze rakieta tenisowa i 1000 zł kieszonkowego na podróż do Warszawy, ale oprócz tego każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, czyli można będzie w kometkę także pograć, więc czekamy na to, jaki jest wasz ulubiony sport, dlaczego to jest wasz ulubiony sport. Załączcie do tego zdjęcie i czekajcie na telefon, a formularz zgłoszeniowy na radioplus.pl.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: And for love's sake, each mistake, oh,

w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty pozostały do 11:00, a pytam dziś o to, co jeść w takie upały. I Wanda napisała, że wczoraj rano, wieczór i w południe jadła lody plus dużo wody. No i tutaj no, czasami się nie da inaczej. Można jeszcze dorzucić zimnego arbuza z lodówki albo chłodniki. 691 141 141 SMS-owy.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Służby odnalazły ciało 71-latka. Dwóch kolarzy zmarło podczas wyścigu. Jest areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Zaatakował personel i pacjentów. Dziś kolejny upalny dzień. W wielu miejscach stanęły kurtyny wodne. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny finał poszukiwań kolarza w podwarszawskich Markach. Służby odnalazły ciało 71-latka. Mężczyzna był poszukiwany od wczoraj, kiedy zaginął na trasie wyścigu kolarskiego Poland Bike Marathon. W akcji brali udział m.in. żołnierze. Wcześniej odnaleziono też ciało 30-latka, który zginął na tej trasie. Służby ustalają teraz przyczynę śmierci. Jest 3-miesięczny areszt dla napastnika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Ten 19-latek, przypomnijmy, zaatakował nożem lekarza, pielęgniarza i pacjentów. Ranił 4 osoby. O szczegółach nasza reporterka Natalia Czarnuch.
2: Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Podczas przesłuchania podejrzany odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Do ataku z użyciem 15-centymetrowego noża doszło w czwartek po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Napastnik został obezwładniony przez rannego lekarza, a następnie przekazany służbom.
1: Według wstępnych ustaleń 19-latek był pod wpływem narkotyków. Mają to potwierdzić badania krwi. Autostrada A4 nadal jest zablokowana. To po zderzeniu 4 ciężarówek w Gliwicach na trasie w kierunku Wrocławia. Przypomnijmy, w wypadku zginęła jedna osoba.
3: Ruch pojazdów odbywa się objazdem drogą zbiorczą, z której kierowcy mają możliwość ponownie zjechać na autostradę A4, jak i autostradę A1.
1: Mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji i apeluje o wybieranie alternatywnych dróg i stosowanie się do poleceń służb. 35 metropolitów otrzymało paliusze od papieża. Wśród nich są kardynał Konrad Krajewski z Łodzi, kardynał Grzegorz Ryś z Krakowa i arcybiskup Andrzej Przybylski z Katowic. Paliusze to symbole jedności z biskupem Rzymu. Zostały wręczone podczas mszy świętej w Watykanie, uroczystość świętych Piotra i Pawła. Te pasy z białej wełny ozdobione krzyżami wyrażają zobowiązanie każdego

0: pasterza, ale także każdego chrześcijanina, aby brał na swoje ramiona powierzonych mu braci i siostry, mówił Leon XIV.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Przez Polskę przechodzi fala niemal 40-stopniowych upałów. W wielu miejscach stanęły kurtyny wodne, które dają mieszkańcom chwilę wytchnienia. Tak jest m.in. w Radomiu.
2: No bo my lubimy wodę.
3: Przeważnie każdy, kto przychodzi tędy, zrasza się wodą. Na pewno to pomaga w taki upalny dzień.
4: Chłopaki się cieszą, to jest ważne, dzieci się bawią. Miło takie, że ktoś to zorganizował.
0: Dziś już o 10:00 termometry w Kozienicach pokazały ponad 35 stopni. W ciągu dnia temperatura może wzrosnąć do niemal 40.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Kombi i nasze rendezvous w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 20 minut po 11 teraz na zegarze. Jeśli o randkę chodzi, to nie trzeba nigdzie się wybierać, bo i tak wszystko się lepi do nas. No, taka pogoda. Ale właśnie, co w taką pogodę jeść? O to dzisiaj pytam. Pojawiają się tradycyjne letnie obiady. Ziemniaki, młode ziemniaki, do tego jajko sadzone i zimne zsiadłe mleko. Jednak pogotować już trochę trzeba. Przydałaby się jeszcze do tego na przykład fasolka szparagowa. Pytam was o to, co gotować lub najlepiej nie gotować, ale co jeść, żeby było i sycące, i orzeźwiające. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od was, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Marian?
4: Hmm?
3: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara.
3: Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Po reklamie.

0: Queen w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 12. A ja pytam o to, co jeść w taki upał jak dzisiaj albo wczoraj. I piszecie, i Sylwia między innymi napisała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sylwia, napisałaś o tym, że chłodnik z cukinii i ogórków. Pycha. Opowiadaj.
1: Bardzo dobrze.
0: Opowiadaj. Surowa cukinia, czy trzeba z nią coś
1: zrobić? Oczywiście nie. Mhm. Surowa cukinia, surowe ogórki, to wszystko solę. Mhm. Na noc wstawiam do lodówki, potem odciskam wodę z solą. Dodaję sok z cytryny, maślankę lub kefir z jogurtem, jak to lubi. Mhm. Szczypiorek, koperek, pieprz. I na koniec można dodać ser feta lub twaróg, w zależności od tego, co kto lubi. Polecam.
0: Brzmi to pysznie. Czyli jeszcze tylko się upewnię, te ogórki i cukinie trzeba zatrzeć na tarce, tak? Pokroić?
1: Tak, ale okay. Ja kroję, ja bardzo cienkie plasterki. Tak, tak. I one są sprężyste, jak je posolę i na drugi dzień z lodówki wyjmę, odsączę wodę z solą. Są bardzo sprężyste i chrupiące. Pyszne.
0: Czyli mamy pomysł na to, co jak jeść, żeby nie gotować, ale żeby było pysznie.
1: Tak.
0: No to gratuluję, prezent mam dla ciebie. Czy wakacje już jeszcze przed tobą, czy ty już po urlopie, czy jakieś może będzie w tym roku?
1: Przede mną, ale jeszcze nie mam jakichś większych planów.
0: Mam nadzieję, że ręcznik od Radia Plus będzie ci towarzyszył na wakacjach i będziesz miło o nas
1: myśleć. Z pewnością.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: No i oby chłodu jak najwięcej dzisiaj.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Michael Jackson i Billie Jean teraz w Radiu Plus.

0: Znamy się tylko z widzenia i truba duży lato z nutą nostalgii w Radiu Plus trwa, a będzie można się poznać nie tylko ze słyszenia, z widzenia być może, ale tak bardziej już z widzenia, ponieważ do zdobycia jest mecz, a właściwie lekcja tenisa z Kasią Kozimor. To dlatego, że trwa Wimbledon, dzisiaj się rozpoczyna oficjalnie za kilkanaście minut, 18 właściwie, na korcie zamelduje się Maja Chwalińska i będziemy jej kibicować, ale będziemy też kibicować wam w tym, żebyście się ruszali i pokazali nam to, jak się ruszacie, podzielili się swoją pasją. Na radioplus.pl jest specjalny formularz Pokaż, jak się ruszasz. Prosimy o zdjęcie i opis waszej ulubionej aktywności fizycznej, takiej, która daje wam naprawdę mnóstwo szczęścia i zdrowia także. Ale to też może być bieganie, spacerowanie, to może być również tenis, bo tak jak przypominam, jak już mówiłam, do zdobycia jest lekcja tenisa z Kasią Kozimor. Do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowe na przyjazd do Warszawy, ale oprócz tego jeszcze każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, bo w kometkę możemy grać nawet jeśli nie jesteśmy super sprawni. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Malinowy Król i Urszula na koniec 11, 12 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Ja za dziś dziękuję. Do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Próba otrucia prezydenta Karola Nawrockiego jest reakcja prokuratury. Kilkadziesiąt odwołanych połączeń na kolei to przez ekstremalne upały. Odwiedzimy też Londyn. Maja Chwalińska rozpoczyna grę w Wimbledonie. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy reagują na sensacyjne informacje z wywiadu rzeki z prezydentem. Prokuratura zbada rzekomą próbę otrucia Karola Nawrockiego. W książce opisał on, jak gwałtownie pogorszył się jego stan zdrowia i doszło do chwilowej utraty przytomności w czasie spotkania z wyborcami. Z urzędu wszczęto właśnie postępowanie.
2: W sprawie narażenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku ze zdarzeniem z czasu kampanii wyborczej, gdy jako kandydat na prezydenta przebywał na terenie Ząbkowic i Jeżoniowa. Będzie to wyjaśniane, czy tam rzeczywiście doszło do czegoś takiego i czy było to spowodowane działaniem osób trzecich.
1: Mówi Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Informacje o możliwej próbie otrucia znalazły się w książce Skąd się wziął Karol Nawrocki? Ten wywiad rzeka z prezydentem przeprowadził historyk profesor Andrzej Nowak. Ponad 70 odwołanych połączeń to dziś w kolejach wielkopolskich. Powodem upały, które wpływają na bezpieczeństwo podróży.
3: Wiąże się to zarówno z wyboczeniami torów, zanikiem napięcia w sieci. Także na wiele tych aspektów ta pogoda ma wpływ i te ekstremalnie wysokie temperatury.
1: Powiedział nam Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. W większości przypadków nie ma komunikacji zastępczej, bo jak informuje przewoźnik, przez warunki pogodowe trudno jest ją zapewnić.
3: Te odwołania staramy się w taki sposób realizować, aby te przerwy w rozkładzie jazdy nie były problematyczne dla pasażerów. Także nie będzie sytuacji, w której przerwa między danymi pociągami w danym kierunku będzie wynosiła 1,5 godziny.
1: Z rozkładów zniknęły połączenia m.in. do Wrześni, Gniezna, Leszna czy Wolsztyna. Uwaga kierowcy, do odwołania zamknięty jest fragment S17 w Lubelskiem. Chodzi o odcinek między węzłami Żyżyn i Skrutki w stronę Warszawy. W weekend doszło tam do uszkodzenia jezdni. Pojawiło się wybrzuszenie, mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.
4: My obecnie analizujemy, skąd się wzięła ta nierówność, dlaczego ona powstała, no i będziemy podejmować jak najszybciej działania naprawcze. Jest to dla nas temat priorytetowy, żeby kierowcy jak najszybciej mogli wrócić na drogę S17.
1: Objazd starą trasą, drogą krajową numer 17, obowiązuje do odwołania.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Londynie rozpoczął się Wimbledon. Dzisiaj zobaczymy aż 4 polskich tenisistów. Na kortę wychodzi właśnie Maja Chwalińska. Rewelacja ostatniego French Open w pierwszej rundzie

0: Zagra z Malanczają Sawankią. Polka jest faworytką tego starcia, bo Tajka zajmuje dopiero 164. miejsce w rankingu i musiała przebijać się przez kwalifikacje. A przypomnijmy, dziś pierwsze mecze na Wimbledonie zagrają też Hubert Hurkacz, Magdalinet i Magdalena Fręch. A my przypominamy, że z okazji Wimbledonu Radio Plus ruszyło z akcją Pokaż jak się ruszasz. Pytamy Was o ulubione sportowe aktywności. Do wygrania m.in. lekcja tenisa z najlepszą tenisową zawodniczką Radia Plus, Kasią Kozimor. Szczegóły na radioplus.pl.
1: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. Trwają wakacje, gotowe do działania są m.in. policja, straż pożarna czy sanepid. Na baczność stoją też ratownicy wodni. Już teraz apelują o zdrowy rozsądek nad wodą, mówi Maciej Banachowski, prezes kujawsko-pomorskiego WOPR-u.
2: Nie wypływajmy na środek jeziora, pamiętajmy o dodatkowym zabezpieczeniu ze sobą, jeżeli trenujemy pływanie długodystansowe, pamiętajmy o dodatkowych środkach asekuracyjnych i ratunkowych na sprzęcie do turystyki wodnej, pamiętajmy o kamizelkach.
1: W całym województwie działa 39 kąpielisk. Bransoletki życia najnowszej generacji trafiają do mieszkańców naszego województwa. Do programu dołączają też kolejne osoby. W tej chwili korzysta z niego 3,5 tysiąca seniorów. Sam program jest realizowany od 2024 roku. Mobilne urządzenia monitorują funkcje życiowe i pozwalają w razie potrzeby wezwać pomoc. Partnerem wiodącym programu jest samorząd województwa. Pozostali partnerzy to 91 samorządów miejskich i gminnych oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Wrocławska Fundacja Ekspert Kujawy. Ulokowane w Toruniu centrum monitorująco-dyspozycyjne obsługiwane jest przez profesjonalnych ratowników medycznych. I jeszcze pogoda. Poniedziałek w regionie słoneczny, choć słońce od czasu do czasu będzie też chować się za chmurami. Mamy ostrzeżenie przed burzami, możemy się ich spodziewać do jutrzejszego poranka. Miejscami też popada. Na termometrach w Bydgoszczy 29 i dziś do 34 stopni. Wiatr słaby z północy, na barometrach 1019 hektopaskali.
3: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
4: Marek Sierocki, dzień dobry w poniedziałek.
5: Jan Pasterski również. Zaczynamy nowy tydzień. Dziś jeszcze będziemy rozdawali zaproszenia na koncert 18 lipca w Sopocie, a zaczynamy utworem Like Chopin. Wykonawca to oczywiście Gazebo.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już 18 lipca wielki włoski koncert w Operze Leśnej w Sopocie. Wystąpią Albano, a także grupa Ricky Epovery. Wczoraj razem z Jankiem zrobiliśmy audycję. Tak?
2: Takie piękne. No tak.
1: Piękna audycja. Janek mówił głosem polskim, głosem Albano w naszym muzycznym alfabecie. Różne ciekawostki o początkach współpracy z Adriano Celentano. No i także zaproszenie na koncert. A my takie zaproszenia fizycznie mamy dla naszych słuchaczy.
2: Mamy. Jeszcze kilka nam zostało. Dajcie znać w jednym zdaniu, dlaczego chcielibyście się pojawić w Sopocie i toż właściwie za niespełna 3 tygodnie. Czekamy na krótkie uzasadnienie SMS-owe pod 691-141-141.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 29 czerwca 1953 roku urodził się Colin James Hay, wokalista, muzyk zespołu Men at Work, australijskiej formacji. Za chwilę zagramy największy hit tego zespołu, ale Colin James Hay występuje również w formacji Ringo Starr and his All-Star Band. Wielkie gwiazdy pojawiają się na koncertach Ringo Stara, między innymi Colin James Hay, lider, frontman grupy Men at Work. Down Under to ten najsłynniejszy przebój australijskiej formacji.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
11: Gobeliny, kilimy, dywany, sejpaki, perebory i inne tkaniny jeszcze do końca sierpnia obejrzysz na wystawie ogólnopolskiego przeglądu amatorskiej tkaniny unikatowej w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Muńskiej w Bydgoszczy. Zaprasza Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, dofinansowano środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Tina Turner i Golden Eye, niezapomniany utwór z filmu o przygodach agenta 007 Jamesa Bonda. 18 lipca. Wielki koncert w Operze Leśnej. Albano i zespół Ricky Poverin. My będziemy już wcześniej, dzień wcześniej, i Albano obiecał nam, że zrobi taki aneks do naszego muzycznego alfabetu, który miał miejsce wczoraj i pojawi się w naszej audycji na żywo 19 Przepraszam, 17 to będzie, a 18 też z Opery Leśnej będziemy prowadzili audycję.
1: Wczoraj, tak jak wspomniałeś, już pierwszy wywiad z Albano ukazał się w muzycznym alfabecie. Gdyby ktoś nie miał okazji posłuchać albo chciałby jeszcze raz, by mu się podobało, to można na radiopuls.pl w podcaście Muzyczny Alfabet. A teraz a propos, że już jesteśmy przy tych biletach, to kolejna osoba, której udało się wygrać podwójne zaproszenie do Sopotu. Z nami Radek. Radku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Witamy serdecznie.
1: Dobry, cześć. Wiemy, że postarałeś się bardzo i zrobiłeś to właściwie dla swojej żony, która jest ogromną fanką
2: Albano. Tak, dokładnie. Ona nawet pewnie w ogóle nie podejrzewała, że można jakkolwiek się dostać, bo zawsze z tymi biletami to są trudności, a to, no mówię, różne okoliczności, które niekoniecznie się składają, a tutaj po prostu no, niesamowita niespodzianka, nie?
1: Bardzo się cieszę, no to powiedz, jeszcze macie daleko do Sopotu?
2: Z Warszawy, także z Warszawy. Myślę, że tam pociągiem nie będzie.
1: W takim razie ty też jesteś, jak zakładam, fanem włoskiej muzyki.
2: Tak. No, jestem rocznik 75, więc generalnie Italo Disco, no to tak naprawdę od dzieciństwa generalnie się przewijało gdzieś tam cały czas, także tutaj włoska piosenka jak najbardziej.
1: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wam zrobić przyjemność. Przekazuj zatem dobre informacje żonie i bawcie się jak najlepiej w Sopocie. Dzięki, do usłyszenia.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Cześć.
0: Pozdrawiamy również i sięgamy na półkę z naszymi płytami. Wyciągamy album z największymi hitami zespołu Saragossa Band. To formacja, która powstała w roku 1977. Już pierwszy singiel Big Bamboo, Ajajaj, stał się hitem. Zespół łączył elementy disco z takimi gorącymi karaibskimi klimatami. Nad brzmieniem czuwał Anthony Moon. No i potem kolejne single, disco Boogie Oogie czy Malaika, a także Zabadak czy Rastaman odnosiły sukcesy. W roku 1980 na singlu ukazał się utwór Ginger Red, taki wakacyjny, trochę nawiązujący do klimatów muzyki reggae. To teraz właśnie ten utwór z albumu z największymi hitami niemieckiej formacji Saragossa Band, Ginger Red.

0: Subaria to wielki hit duetu Pet Shop Boys, New Tennant i Chris Lowe. Nagrali ten utwór na swój pierwszy album zatytułowany po prostu Please.
1: Zastanawiam się, czy w roku 86, 29 czerwca też było tak upalnie jak dzisiaj. Tego nie wiem, chociaż może pod względem muzycznym trochę tak, dlatego, że wtedy właśnie ukazał się piąty album studyjny duetu Eurythmics pod tytułem Revenge.
0: Z tego krążka pochodzi utwór Miracle of Love. Przed nami Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics.

0: Wolę Wu, za nami wielki przebój, aby takie wielkie taneczne hity pojawią się w audycjach, które są już od dziś, od godziny 20 na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii, zmiksowane non-stop. Od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22, w piątki i w sobotę oczywiście zapraszamy na nasze prywatki. Będzie tanecznie, będzie mało gadania, dużo grania, wszystko zmiksowane, będzie nadawało się do tańca.
1: 6 dni w tygodniu to brzmi jak dobry wakacyjny plan i tak dokładnie jest, a na koniec naszego poniedziałkowego spotkania w tym składzie, teraz Kobranoc. Kocham Cię, Irlandię.
0: A w tym składzie usłyszymy się jutro, tuż po godzinie 12. Janek zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus. Prokuratura zajmuje się tragedią na maratonie rowerowym. Pod Warszawą zginęły dwie osoby. Upały nie odpuszczają i MGW ponownie wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia. Zniszczył figurę Matki Boskiej i groził rodzinie. Jest areszt dla mężczyzny spod Lubina. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poszukiwania zakończone, teraz do akcji wchodzą śledczy. Prokuratura zajmuje się tragedią na trasie wyścigów kolarskich Poland Bike Marathon w podwarszawskich Markach. Służby znalazły ciało 71-letniego zawodnika, który wczoraj zaginął na trasie.
1: To był wyścig ostatniej Kazimierza, można powiedzieć. Wyścig, który wygrał, bo wczoraj rozmawialiśmy przed wyścigiem. Chciał bardzo wygrać ten wyścig i w moim mniemaniu w jego też on ten wyścig wygrał. Natomiast już go nie będzie na pozostałych imprezach. No cóż, tyle to tak mogę powiedzieć. No, jest nam bardzo przykro i smutno, bo to był przyjaciel wszystkich.
0: Mówił organizator Grzegorz Weiss. To druga śmierć na tych wyścigach. Wcześniej znaleziono ciało innego zawodnika, 30-latka. Organizator zapewnia, że mimo rekordowych niemal 40-stopniowych upałów, wszystko było dobrze przygotowane.
1: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy, ponad stan mi się wydaje nawet, więc tu wszystko zadziałało. Zagwarantowaliśmy picie, wodę, wszystkie bufety, kurtyny wodne na trasie były zacienione. Trasa w 95% liścia z tym lesie była.
0: Śmiercią mężczyzn i przygotowaniem imprezy zajmuje się już prokuratura. A upały nie odpuszczają. MGW ponownie wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia przed gorącem i burzami prawie dla całej Polski. Niebezpiecznie może być do późnego wieczora. Już teraz strażacy pomagają przy zabezpieczaniu zerwanych dachów i usuwaniu powalonych drzew. Między innymi w okolicach Nowego Miasta Lubawskiego wiatr zerwał dachy w Kuligach i Linowcu.
2: Uszkodzenie dachu polega na zerwaniu z połaci dachu około 5 płyt eternitu. Strażacy w tym miejscu cały czas działają. Na szczęście podczas tych zdarzeń nie odnotowaliśmy żadnych osób poszkodowanych.
0: Mówił Kamil Szczech ze Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Sporo pracy służby miały też po burzach w nocy, m.in. w Wielkopolsce i w Lubuskiem.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: 3 miesiące aresztu dla 29-latka z okolic Lubina. Mężczyzna najpierw zniszczył świętą figurę, a później groził śmiercią swoim bliskim. Według świadków wykrzykiwał wulgarne i obraźliwe słowa pod adresem Matki Boskiej. Policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała mężczyznę. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Setki śniętych ryb pod łodzią. Zbiornik w Andrespolu należący do gminy kilka dni temu został odcięty od wody z rzeki, a ryby zaczęły umierać. Na miejscu był nasz reporter Grzegorz Mnich.
4: Niesamowity fetor. Nie można tutaj nawet na dłużej się zatrzymać.
5: Okropny fetor. No aż mnie, nie wiem, cofa mnie na wymioty, jest mi bardzo niedobrze.
6: Tutaj widać, że leżą duże, małe, średnie ryby. Jest ich po prostu cała masa.
7: No myślę, że na pewno setki, jak nie więcej.
8: Nie wiem, może mają za duszno, za ciasno. Stawy gminy.
4: Czyli gmina odpowiada?
8: Tak.
5: Wczoraj jeszcze pływały, agonalnie trzepały się, próbowały jeszcze.

0: jakoś tam ostatnie te powietrze łapać. W tej chwili już widzimy, że woda martwa, nic się nie ruszy.
1: Żadnych służb tutaj nie widzimy, a dzwoniliście, interweniowaliście.
0: Tak, oczywiście, dzwoniliśmy, powiadomiliśmy odpowiednie służby. Proszę bardzo, nic się nie dzieje, jest cisza i spokój.
2: Dokładnie, tak jest. Nie wiem, czy ktoś się tym zajmie, czy nie, zobaczymy.
3: Władze gminy Andrespol odmówiły nam komentarza.
4: Pora na wiadomości, Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Zakończyła się kompleksowa termomodernizacja zespołu szkół chemicznych na bydgoskich Kapuściskach. Inwestycja warta 14 700 000 zł obejmowała m.in. ocieplenie budynku, wymianę dachu, okien i drzwi, modernizację instalacji oraz remont wnętrz i części laboratoriów. Szkoła została również dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
5: Co dla nas znaczyła termomodernizacja? Ten aspekt środowiskowy i proekologiczny jest dla nas bardzo ważny. Datek energetyczny na pewno będzie o wiele mniejszy. Drugi aspekt to jest oczywiście estetyka budynku. Komfort naszej pracy, komfort dydaktyki, edukacji znacząco się poprawi.
4: Mówi Krzysztof Piasecki, dyrektor placówki. Modernizacja to część programu Ekoszkoła i Ekoprzedszkole. Trwa przetarg na budowę edukacyjnej wiaty w Myślęcinku i remont ścieżek w Ogrodzie Botanicznym. Projekt znalazł się w trójce najwyżej ocenionych, co zapewniło mu dofinansowanie. Wsparcie z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza pokryje 85% kosztów. Po podpisaniu umowy prace zajmą około 4 miesięcy. Oprócz modernizacji ścieżek drewnianej wiaty pojawi się też wyposażenie niezbędne do prowadzenia edukacji ekologicznej. I jeszcze pogoda. Poniedziałek w regionie słoneczny, choć chmur na niebie będzie przybywać. Mamy ostrzeżenie przed burzami, miejscami również popada. Na termometrach w Bydgoszczy do 34 stopni, w nocy temperatura spadnie do 20 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany z północy i północnego zachodu, na barometrach 1019 hektopaskali.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: I Righteous Brothers już teraz w Radio Plus Unchained Melody. Dzień dobry, Janek Pasterski.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią po jednym.

0: przyjemne dźwięki Malcolm McLaren i Catherine Deneuve, to Pari Pari w Radiu Plus, a w naszym radiu trwa zabawa Pokaż jak się ruszasz, to przy okazji tego, że właśnie wystartował Wimbledon, no co prawda na aktywność być może w tym momencie dokładnie, to bym jeszcze poczekał chwilę, aż się odrobinę chłodniej zrobi, bo dzisiaj 40 stopni w wielu miejscach naszego kraju, ale pytamy was o to, jaki sport lubicie uprawiać, być może to właśnie tenis, a być może coś zupełnie innego. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie na radioplus.pl, bo do zdobycia codziennie zestawy do badmintona, a także nagroda główna, czyli możliwość zagrania z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką tutaj w Warszawie. W tenisa w prezencie otrzymacie rakietę tenisową i jeszcze kieszonkowe w wysokości 1000 zł, także zapraszam. Warto o to powalczyć. A dzisiaj... No właśnie, a dzisiaj jeszcze też będziemy mieli dla was nagrody i na pewno się podzielimy. Póki co dajcie znać, pokażcie jak się ruszacie, bo warto.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
13: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Franczewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Dangerous to Roxette w Radiu Plus. Temperatury nie odpuszczają, 40 kresek w cieniu w wielu miejscach Polski. Dzisiaj na w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Tropików. Proszę, to się wstrzeliliśmy całkiem nieźle. Ja bym jeszcze dodał Międzynarodowy Dzień Używania Klimatyzacji i wszystkiego, co daje przyjemny chłód. Może uda nam się chociaż odrobinę muzycznie teraz ochłodzić, bo oto Patrick Swayze, She's Like a Wind.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Akwariusz Manxi, piosenka księżycowa to za nami, a przed nami wiadomości o 14:00.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: W miniony weekend utonęły 24 osoby, tylko na Mazurach 4. Ratownicy apelują o rozwagę. Powiemy też o rowerowej pielgrzymce na Jasną Górę. Jutro wyruszą na nią parafianie z Żar. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 24 osoby utonęły w miniony weekend, tylko wczoraj 17. Według danych policji to najwięcej od 1 czerwca. Służby apelują, by kąpać się na strzeżonych kąpieliskach i nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu. Tylko na Mazurach w ciągu weekendu utonęły 4 osoby. O szczegółach teraz Anita Zalewska.
2: W sobotę 28-latek wypłynął na materacu na jezioro w powiecie mrągowskim. Wpadł do wody i nie był w stanie samodzielnie wypłynąć.
3: Jakiego znajomi, z którymi, jak się okazuje, wcześniej na plaży pił alkohol, wszczeli alarm. Na ratunek ruszył policjant, który był tam w czasie wolnym od służby, wydobył mężczyznę na brzeg, ale mimo udzielonej pomocy 28-latek nie odzyskał funkcji życiowych.
2: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. W niedzielę utonęło 3 mężczyzn. W powiecie działdowskim zginął 51-latek, który wszedł do wody w miejscu objętym zakazem kąpieli, oraz 24-latek, który przed pływaniem pił alkohol. W powiecie ełckim utonął 76-latek.
1: Od 1 kwietnia do dzisiaj utonęło w Polsce łącznie 96 osób. 3 osoby zostały poszkodowane, kilkadziesiąt ewakuowano. To bilans nocnego pożaru bloku na poznańskim Grunwaldzie. Ogień pojawił się w mieszkaniu na 1. piętrze przy ulicy Rycerskiej.
4: W trakcie zdarzenia ewakuowano łącznie 50 osób. 3 starszych lokatorów zostało zabranych przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala z uwagi na podejrzenie pod truciem. Straż pożarna ugasiła ogień. Jak ustalono na miejscu zdarzenia, mieszkanie w chwili pożaru było puste.
1: Relacjonował Łukasz Paterski z policji w Poznaniu. Jeszcze dziś oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczęły się wakacje, a z nimi pielgrzymki. Jutro pątnicy z Żar rozpoczną rowerową podróż na Jasną Górę, mówi ksiądz Józef Suchan z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach.
5: Przed nami ponad 500 kilometrów. Wyruszamy z Żar do Częstochowy. I oczywiście w tym roku chcemy przede wszystkim zatrzymać się w najważniejszych sanktuariach tutaj w naszej okolicy, czyli we Wschowie, w Licheniu, w Zduńskiej Woli. To taki nasz jest plan na tegoroczne pielgrzymowanie.
1: Rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy jutro po mszy świętej o 9 rano.
6: Czas na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Kontrola autokarów, działania profilaktyczne oraz edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego to główne elementy wspólnej akcji Bezpieczny Autokar, Bezpieczne Wakacje 2026. Działania prowadzono na autostradzie A1. Organizatorem przedsięwzięcia był Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy. W działania włączyli się policjanci z Bydgoszczy, Torunia i Aleksandrowa Kujawskiego. Mundurowi kontrolowali stan techniczny autokarów i trzeźwość kierowców. Posługują przy ołtarzu podczas mszy świętych i nabożeństw ministranci i lektorzy. Czy młodzi chętnie wstępują dziś do liturgicznej służby ołtarza i co im daje taka służba?
7: Ja jestem ministrantem już od 5 lat. Lubię służyć przy ołtarzu. Najbardziej mnie fascynuje, jak się macha kadzidłem i nosi się akolitki.
6: Nie jest to obciach wśród kolegów w szkole?
7: Czasami jest, czasami nie. Zależy, jacy koledzy są.
8: Tutaj kolega mnie namówił, żebym poszedł za ołtarz, no i fajnie było.
6: Dlaczego postanowiliście zostać lektorami?
9: Żeby

0: się do Pana Boga. To jest bardzo ważne.
1: Bardzo lubię tą posługę.
2: Spotykasz taką niechęć czy agresję turystyków, ale wszyscy ministranci, szczególnie my starsi, wiemy, po co przychodzimy.
3: A do tego tematu wrócimy po 16 w magazynie reporterów Radia Plus w rytmie wydarzeń. I jeszcze pogoda. Poniedziałek w regionie słoneczny, ale chmur na niebie przybywa. Mamy kolejne ostrzeżenie przed burzami. Możemy się ich spodziewać do jutrzejszego poranka. Miejscami również popada. Na termometrach w Bydgoszczy do 34 stopni. W kolejnych dniach temperatura będzie spadać. Wiatr słaby i umiarkowany z północy i północnego zachodu. Na barometrach 1018 hektopaskali.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Panowie z Modern Talking już teraz wiśniowo, tak można chyba powiedzieć, Sherry Lady w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Pointed Sisters, I'm so excited i tak jakoś się przyjemnie zrobiło, prawda? Nasza zabawa trwa w najlepsze, to znaczy zabawa, w której pytamy was o to, jak się ruszacie, jakie sporty lubicie uprawiać. Co prawda troszkę próbujemy się wybić na Wimbledonie, który właśnie ruszył, ale no to mogą być zdjęcia sportów, które uprawiacie zupełnie innych, na przykład jak chodzicie z chijkami, Nordic Walking, albo jak biegacie, albo jakaś ścianka wspinaczkowa. No, takie rzeczy. Takie rzeczy mogą być. Takie zdjęcie możecie nam wysłać na radioplus.pl. Do tego zachęcamy, bo codziennie w innym paśmie rozdajemy wam zestawy do badmintona, a nagroda główna to nie byle jaka, bo to będzie lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką, która świetnie w tenisa gra. Damy też na zawsze dobrą rakietę tenisową i 1000 zł kieszonkowego. To takie rzeczy, do tej zabawy zachęcamy. A teraz słuchajcie, mam dla was ręcznik plażowy. No, pogoda taka ostatnio, że nic, tylko człowiek by gdzieś poleżał, najlepiej w jakimś cieniu. Gdyby ktoś potrzebował takiego ręcznika właśnie, to zachęcam, czekam do wysyłania SMS-ów pod 691-141-141.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: będzie. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: No i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Laura Branigan i Self Control to za nami, a ja dodzwoniłem się teraz do Kasi, do Lublina. Kasiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zakładam, że w Lublinie też dzisiaj upalnie, prawda?
1: Tak, upalnie jest bardzo. Mamy 41 stopni.
0: No to nieźle. To co powiesz na ręcznik do plażowania? Czy coś takiego się przyda, bo pewnie kiedyś nad morze się wybierzecie?
1: Oj, bardzo się przyda. Niedługo wybieram się na urlop z dzieckiem i słucham Radia Plus cały czas, więc chciałabym go mieć ze sobą.
0: Świetnie, na pewno tak będzie. Dobrego urlopu życzę.
1: Dziękuję wzajemnie, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: powiew lata, powiew wakacji, to dosłownie się słyszy w tej piosence, prawda? Człowiek siebie wyobraża, jakby był na urlopie. Mam nadzieję, że dobrze się macie, jak w tytule, chociaż upalnie i faktycznie trzeba się nawadniać, trzeba się chłodzić, to na słońcu może się delikatnie w głowie zakręcić. My gramy za moment Manem i Krakowski Spleen, pojawi się także Abba i Hany Hany.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: Po reklamie.

na osłodę, Hany, to Abba, a my powoli zbliżamy się do godziny 15, czyli w Radio Plus już za chwilę pora na wiadomości, a będzie je miał dla nas Mikołaj Gromek.

0: strzelanina w Niemczech. 5 osób nie żyje. Wypadek na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni. 2 osoby poszkodowane. Tropikalne upały zbiegły się z Międzynarodowym Dniem Tropików, które obchodzimy dzisiaj. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 ofiar śmiertelnych strzelaniny w niemieckim Stade. Według informacji przekazywanych przez niemieckie media, nieznany mężczyzna otworzył ogień w ośrodku dla młodzieży w niewielkiej miejscowości pod Hamburgiem. Jedna osoba została zatrzymana, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Jak na razie lokalne władze nie udostępniają zbyt wielu szczegółów dotyczących strzelaniny. Wiadomo, że doszło do niej w miejscowości Stade, niedaleko Hamburga w Dolnej Saksonii. Wiadomo również, że sprawcą był mężczyzna. Nie ma informacji dotyczących potencjalnych motywów ataku. Niemiecka policja nadal prowadzi akcję w miejscu zdarzenia, co może sugerować, że policjanci liczą na zatrzymanie innych osób, które mogły brać udział w zdarzeniu. Według informacji północno-niemieckiej telewizji NDR sprawców miało być kilku, ale tej wersji nie potwierdziła jeszcze lokalna policja.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Wypadek na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni na końcu odcinka leśnego w kierunku portu dachował bus.
2: Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że w samochodzie znajdują się 2 osoby poszkodowane, które były zakleszczone wewnątrz pojazdu. Strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu przystąpili do ich uwolnienia. Po ewakuacji z pojazdu osoby poszkodowane zostały przekazane pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
0: Mówił Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Przez to na obwodnicy Trójmiasta tworzą się ogromne korki. Jest areszt dla 4 podejrzanych o oszustwa internetowe na dużą skalę. Chodzi o 5 tysięcy przestępstw na prawie 4 miliony złotych.
3: Pokrzywdzeni otrzymywali linki do spreparowanych ogłoszeń. Mogli dokonać zapłaty jedynie z wykorzystaniem usługi Blik. Wygenerowany kod do dokonania płatności trafiał do podejrzanych. Uzyskane pieniądze były wypłacane, a docelowo transferowano je na portfele kryptowalutowe.
0: Powiedział nam Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Podejrzanym grozi teraz 12 lat więzienia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Tropikalne upały zbiegły się z Międzynarodowym Dniem Tropików, które obchodzimy dzisiaj. W obszarach tropikalnych ziemi żyje 80% gatunków zwierząt i roślin na naszej planecie.
5: Klimat subtropikalny to ten klimat, który daje życie. To ten klimat, w którym jest woda. To miejsce najbardziej niepoznane chyba jeszcze przez człowieka, bo przecież w klimacie tropikalnym żyją tysiące gatunków zwierząt, o których istnieniu jeszcze nie mamy pojęcia jako ludzie. I to wciąż są te regiony świata, w których my jako ludzka cywilizacja możemy się i powinniśmy czuć się gośćmi.
0: Mówił podróżnik Zdzich Rabenda, który od lat żyje w subtropikalnej części Wysp Kanaryjskich. Tropiki zajmują 40% powierzchni Ziemi.
6: W wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Rusza modernizacja dawnej szkoły przy ulicy Wiślanej. Gruntownie przebudowany obiekt będzie siedzibą Straży Miejskiej. Powstaną nowe pomieszczenia biurowe, sale odpraw, sala gimnastyczna, szatnie z węzłami sanitarnymi, pomieszczenia socjalne, toalety oraz inne pomieszczenia pomocnicze. Duży obiekt pozwoli stworzyć komfortowe warunki dla studia monitoringu, które obecnie funkcjonuje w budynku policji przy ulicy Iławskiej. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o europejskie środki z Krajowego Planu Odbudowy. Trwa przetarg na realizację robót budowlanych. Po podpisaniu umowy wraz z odbiorami zajmą one około 1,5 roku. 1/3 wszystkich wypadków dzieje się w wakacje. W latach 2023-2025 latem odnotowano ich 13 tysięcy. Zginęło ponad 1000 osób. Mówi Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
7: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności. Ponad 90% wypadków wynika z błędów ludzkich.
6: Kierowcy jadą za szybko, nie ustępują pierwszeństwa i tracą koncentrację.
8: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
6: Słonecznie i upalnie, tak jest dziś w regionie. Uwaga na burze. Na termometrach w Bydgoszczy do 34 stopni. W nocy 20 kresek w plusie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na barometrach 1018 hektopaskali.
8: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: No to już 5 minut po godzinie 15, poniedziałkowe popołudnie.

0: Jak to miło, kiedy pojawia się jego głos. Rod Stewart uwielbiamy po prostu dosłownie. What am I gonna do? To za nami. Gorąco, wręcz upalnie na zewnątrz. To może nie najlepszy moment do tego, żeby, jeżeli oczywiście nie ma jakichś klimatyzowanych warunków, to uprawiać sport. Ale wiecie co? Tak ogólnie to dobrze jest uprawiać sport i właśnie dzisiaj wystartowaliśmy z nową akcją. Prosimy was o to, żebyście pokazali, jak się ruszacie. I troszkę nawiązujemy do tenisa, ponieważ rozpoczął się Wimbledon, ale to nie tak, że musimy mieć samych fanów tenisa na sali, bo być może robicie co innego, być może uprawiacie jogging, po prostu biegacie, chodzicie z kijkami, do Nordic Walkingu gracie w piłkę, w siatkówkę albo właśnie w tenisa. Zróbcie fotkę, wyślijcie nam na radio+.pl. Codziennie w konkretnym paśmie rozdajemy zestaw do badmintona, a przy okazji dajecie sobie szansę, żeby takim swoim zdjęciem wziąć udział w wielkim finale, a w tym finale gwarantowana lekcja tenisa właśnie z Kasią Kozimor, która, jeśli chodzi o tenisa, to jest naprawdę niezła. Do tego mamy dla was jeszcze rakietę tenisową na zawsze w prezencie i 1000 zł kieszonkowego. Także warto.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Są tacy, którzy za piękną jak marzenie kuchnię daliby się pokroić. Ale ty nie musisz. Wystarczy, że skontaktujesz się z firmą Kuchnie Gozdanin. Wybierz Kuchnię Gozdanin i kompleksową usługę. Od projektu i wizualizacji do montażu kuchni i podłączenia mediów. Szeroki wybór stylów mebli. Od klasycznych i tradycyjnych po nowoczesne. Zapraszamy. Kuchnie Gozdanin. Biuro projektowe. Gozdanin 26. www.gozdanin.pl.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

A na polskich plażach już coraz tłoczniej, tak? Wakacje oficjalnie rozpoczęły się, pierwszy taki wakacyjny weekend za nami. No i plaże, co prawda coraz rzadziej dzikie, ale plaże są. Pięknych nam przecież plaż w Polsce nie brakuje. To życzymy szczęścia wszystkim odpoczywającym aktualnie nad morzem. Ale nie tylko. I odrobina rock'n'rolla teraz dla nas. Shakin' Stevens.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Oczywiście. Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej. Rawat od Media Expert.
1: Wow, też chcę.
2: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega.
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: 0 to Lady Punk na koniec naszego poniedziałkowego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dobrego popołudnia życzę. Janek Pasterski. Nie porozpuszczajmy się w tej temperaturze i do jutra.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
4: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
3: Możemy go zobaczyć?
4: Tak, w Orientarium Załódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
3: Chcę zobaczyć wszystko!
4: Orientarium Załódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
2: Po reklamie.

Radio Plus Bydgoszcz. Kontuzja pokonała Maję Chwalińską w Londynie. Polka odpadła z Wimbledonu. Druga osoba została zatrzymana w związku ze strzelaniną w Niemczech. Powiemy też o piłkarskich mistrzostwach Polski, ministrantów i lektorów.

0: Nowego Wimbledonu z tenisistką z Tajlandii Manan Chaya Savankhe 6-2, 5-7 i 2-6. Tym samym pożegnała się z turniejem. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Dramaturgii nie brakowało.
1: Maja dość pewnie wygrała pierwszego seta, choć w końcówce miała już małe problemy. Druga partia, bardziej wyrównana, ale z przewagą Polki, która przy piłce meczowej niestety doznała kontuzji. Konieczna była przerwa medyczna, na kostce pojawił się bandaż, no i to wpłynęło na grę naszej tenisistki. Ewidentnie wybiło ją z rytmu, co wykorzystała rywalka i wyrównała. W trzecim secie Maja walczyła, potrafiła odskoczyć, ale na krótko. Potem to przeciwniczka doszła do głosu i wygrała. Nie będzie więc powtórki z Paryża. Maja Chwalińska kończy turniej w Londynie na pierwszej rundzie.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Poważny wypadek na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Pomiędzy Łańcutem a Przeworskiem w stronę Korczowej zderzyły się dwie osobówki. Trzy osoby są ranne, a czwórka została zablokowana. Utworzył się tam ogromny korek. Najlepiej zjeżdżać już na węźle Rzeszów Wschód. Powrót na autostradę dopiero w Przeworsku. Druga osoba została zatrzymana w związku ze strzelaniną w Niemczech. Jak już informowaliśmy, nieznany mężczyzna wszedł do ośrodka dla młodzieży i zaczął strzelać w miejscowości Stade pod Hamburgiem. Najnowsze informacje zbiera Mateusz Gołębiewski.
2: Druga osoba zatrzymana to również dorosły mężczyzna. Jak podaje lokalna policja, bilans ofiar na ten moment to 5 zabitych osób. Wszystkie ofiary to osoby dorosłe. Nie wiadomo, ile osób zostało rannych, ani w jakim są stanie. Do tragedii doszło w miejscowości Stade na północ od Hamburga w Dolnej Saksonii. Jak podkreśla Nowa policja, zagrożenie już minęło, a sytuacja jest opanowana.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Wracamy jeszcze do rywalizacji sportowej. W Gnieźnie trwają Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w halowej piłce nożnej. Zapytaliśmy lektorów i ministrantów, co daje im ta służba.
4: Ja jestem ministrantem już od 5 lat. Lubię służyć przy ołtarzu. Najbardziej mnie fascynuje, jak się macha kadzidłem i nosi się akolitki.
5: Nie jest to obciach wśród kolegów w szkole?
4: Czasami jest, czasami nie. Zależy, jacy koledzy są.
6: Tutaj kolega mnie namówił, żebym poszedł za ołtarz. No i fajnie było.
5: Warto?
6: Warto.
5: Dlaczego postanowiliście zostać lektorami?
7: Żeby zbliżyć się do Pana Boga. To jest bardzo ważne.
8: Bardzo lubię tą posługę.
9: Spotykasz taką niechęć czy agresję wśród rówieśników, ale wszyscy ministranci i szczególnie my starsi wiemy, po co przychodzimy.
0: Z ministrantami i lektorami rozmawiała Justyna Malińska. W Mistrzostwach Polski Ministrantów i Lektorów w Gnieźnie bierze udział prawie 1500 uczestników z całego kraju. Jutro finały.

0: Jeśli ktoś nie ma termometru w pobliżu, to służę informacją. 33 stopnie mamy, a podobno to ostatni tak gorący dzień po wczorajszych 40. Jutro będą 20 z kilkoma jeszcze znaczkami. 26 stopni, 28 jutro maksymalnie. Możliwy deszcz, zwłaszcza w nocy i na początku wtorku. Możliwy.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Cztery minuty po 16:00. Dzień dobry, pozdrawiam wakacyjnie. Jurek Piszcz, kłaniam się nisko, mam nadzieję, że będziemy razem do 20:00.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: No to wakacje już na pewno się rozpoczęły, bo to wcześniej były dywagacje, czy już od piątku liczyć wakacje, czy może dopiero od weekendu. No ale tak naprawdę, jeżeli patrzymy w komunikat ministerstwa, chyba się nazywa już nie oświaty, tylko edukacji narodowej, no to w takim razie widzimy wyraźnie, że wakacje się rozpoczynają 29 czerwca, czyli dzisiaj. No to witam pierwszego dnia wakacji w naszym radiu również. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz do godziny 20:00 i mam nadzieję, że zawsze znajdziecie trochę czasu każdego wakacyjnego popołudnia, aby spędzić go z nami i posłuchać przebojów z nutą nostalgii. No ale w czasie pierwszych dwóch godzin wakacji z Radiem Plus Bydgoszcz prezentować będziemy materiały reporterskie. No i zaczynamy od materiałów ściśle wakacyjnych i upalnych, bo taki dzień, że o tym wszystkim mówić trzeba. Najpierw więc o wakacjach, o rodzinie na wakacjach. Jak to zrobić, żeby na wakacjach być bezpiecznym? Bo zagrożenia mogą być bardzo różne, mogą czyhać na nasze dzieci również w sieci.
2: No, nasze dzieci też mogą doświadczać różnych kontaktów, relacji z osobami, które mogą być sprawcami, od których ktoś chce, może chcieć zdjęcie, może chcieć materiały filmowe, może chcieć jakieś informacje, których dziecko nie powinno udostępniać.
1: W sieci i nie tylko powinno być bezpiecznie, ale bezpiecznie powinno być też nad wodą, prawda? Jeżeli więc planujemy wakacje nad wodą, no to starajmy się, żeby był to bezpieczny wypoczynek. No, bezpieczny wypoczynek, czyli jaki?
3: Taki, który jest zaplanowany, który nie jest w pośpiechu, nie jest wykonywany nagle, jest na pewno trzeźwy. No i uczestnicy tego wypoczynku, którzy wchodzą do wody, informują o tym innych współtowarzyszy, rodzinę, bliskich, że wchodzą do wody.
1: Ale jeżeli nie wchodzimy do wody, to znaczy nie wyjechaliśmy gdzieś nad wodę i zostaliśmy w Bydgoszczy, to możemy sprawdzić, co w Bydgoszczy proponują nam biblioteki w czasie wakacji, latem. No na przykład proponują Letnią Akademię Recyklingu.
4: Letnia Akademia Recyklingu powraca do tej sprawdzonej formuły mini wykładów, warsztatów oraz wycieczek, które będą odbywały się w czwartki. Będziemy w tym roku skupiać się na odpadach. Będziemy segregować, przerabiać, badać, szyć, drukować w 3D i sprawdzać, co dzieje się ze śmieciami, kiedy znikną już z naszego domowego kosza.
1: O, to wszystko jest na tyle ciekawe, że sam bym się chętnie zapisał, jak się zapisać i co jeszcze biblioteki nam polecają w Bydgoszczy w czasie wakacji, w czasie lata. O tym wszystkim również w tej godzinie naszego programu, na koniec tej godziny aktualności Radia Watykańskiego. I tak minie nam pierwsza godzina dzisiejszego magazynu Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: No to co? Rozpoczęły się wakacje, rozpoczęły się od wakacyjnych temperatur, no wakacyjnych od ekstremalnych temperatur, tak by je trzeba wprost nazwać. To znaczy, że musimy koniecznie wyjechać na wakacje, a jeśli wyjeżdżamy na wakacje, to zróbmy wszystko, abyśmy byli na wakacjach bezpieczni.
2: Wakacje to okres wypoczynku i beztroski. Niestety to właśnie latem dzieci i młodzież spędzają najwięcej czasu poza bezpiecznymi relacjami, daleko od domu i w sieci. Niebezpieczeństw jest sporo, przyznaje Konrad Ciesiołkiewicz z Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich.
3: Wziąć pod uwagę to, że nasze dzieci też mogą doświadczać różnych kontaktów, relacji z osobami, które mogą być sprawcami, od których ktoś chce, może chcieć zdjęcie, może chcieć materiały filmowe, może chcieć jakieś informacje, których dziecko nie powinno udostępniać. To nie jest gołosłowne, bo wiemy, że nastolatkowie, aż prawie 1/5, spotyka się z osobami na żywo, tymi, które spotkała wcześniej w sieci, a 1/4 z nich nikomu o tym nie mówi. W związku z tym warto uczulać na to, żeby jeżeli spotykam się z kimś, kogo nie znałem, żeby ktoś o tym wiedział.
2: W Polsce ginie rocznie około 3,5 tysiąca dzieci. Nowe miejsce, tłumy turystów, mnogość bodźców. To wszystko może sprawić, że dziecko oddali się od opiekunów i zgubi. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi na festynach, deptakach i plażach, mówi podkomisarz Rafał Wolfeil z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
4: Rodzice, którzy przebywają z dziećmi na plażę, traktują to, że jest świetna pogoda, jest fajnie, jest blisko woda, mimo tego, że te dzieci umieją pływać, więc poradzą sobie, nie zwracamy na nie uwagi i potem dochodzi do takiej sytuacji, że nie zauważamy, że koło nas pojawiło się ileś osób wypoczywających, którzy koło nas się rozłożyli z kocami. Nagle się okazuje, że dziewczynka pojawiła się w tym samym stroju kąpielowym, co nasze dziecko i nagle dochodzi do efektu paniki. Dlaczego? Ponieważ rodzice nie zauważyli, że stracili z pola widzenia dziecko.
2: Dzieci giną zwłaszcza tam, gdzie roi się od parawanów. Osłaniają one od wiatru, ale są na wysokości wzroku kilkulatka. Tworzą też prawdziwy labirynt. Co zrobić, kiedy zgubimy dziecko, wyjaśnia starsza aspirant Aleksandra Góralska, ekspertka Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
5: Jeżeli zauważymy, że zaginęło nasze dziecko, jesteśmy na plaży, nie widzimy naszego dziecka w okolicy naszego koca, jak najszybciej powiadamiamy służby ratunkowe, najlepiej przez numer alarmowy 112, szukamy w najbliższej okolicy. Jeżeli jesteśmy w dwójkę, jedno zostaje w miejscu naszego bycia przy tym ręczniku, przy kocu, drugie poszukuje. Musimy wiedzieć, jak dziecko wygląda, jak było ubrane, jaką miało fryzurę. Wtedy mamy dużą szansę na to, że to dziecko znajdzie się bardzo szybko.
2: Podobnie postępujemy, jeśli sami znajdziemy zagubione dziecko. Lato to też czas żniw dla porywaczy, którzy wykorzystują każdą sytuację. Dlatego bardzo ważne jest, by rodzice zadbali o bezpieczeństwo dzieci już w czasie podróży na wakacje, zaznacza Góralska.
5: Kiedy jedziemy na letni wypoczynek, jesteśmy zapakowani samochodem po sam dach, spieszymy się, bo doba hotelowa zaraz się zaczyna. Zatrzymujemy się w miejscu odpoczynku pasażerów, potrzebujemy skorzystać z toalety, wypuszczamy nasze dziecko, pilnujmy go, sprawdzajmy, czy wyszło z toalety, czekajmy na niego, najlepiej pójdźmy razem z nim i oczekujmy w środku, żeby nie było tak, że dziecko wychodząc z toalety będzie już przebrane, będzie miało inną fryzurę i wsiądzie z kimś innym do innego samochodu. Nie jesteśmy wtedy w stanie odnaleźć już naszego dziecka w ciągu kilkudziesięciu minut.
2: Reagujmy także, kiedy widzimy niepokojące sytuacje z udziałem najmłodszych. Nauczmy też nasze dziecko stawiać granice, dodaje Wolfeil.
4: W sytuacji, kiedy będziesz coś dla ciebie stresującego, powiedz opiekunowi, że nie chciałbyś uczestniczyć w tym czy w tamtym. Każdy z nas ma prawo do tego, żeby powiedzieć nie. I to jest bardzo ważne, żeby to wybrzmiało. Nie, to znaczy nie. Dzieci, które wyjeżdżają z naszego domu, w którym czują się bezpiecznie, też pamiętało o tym, że mi może coś nie pasować, że są granice, że ja mogę postawić granice, bo mnie nauczono, mi o tym mówili rodzice, nauczyciele, czy też funkcjonariusze w szkołach, że warto mówić nie, być bezpiecznym.
2: Eksperci apelują, by przed każdym wyjazdem powtórzyć z dziećmi podstawowe informacje, które mogą pomóc w przypadku zagrożenia. Jeśli dziecko w wakacje będzie z dala od domu, ustalmy całą rodziną hasło bezpieczeństwa. Anna Paszko, Radio Plus.
1: Czyli teraz już wiemy, jakich błędów unikać, teraz już wiemy, jak żyć w czasie wakacji. Teraz nasze wakacje naprawdę mogą być bezpieczne.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
6: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Kolej przegrywa z upałem i odwołuje część połączeń. Tragiczny bilans. Jednego dnia w Polsce utonęło 17 osób. Drugie przesłuchanie sygnalisty. Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w prokuraturze.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
14: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Kilka chwil temu mówiliśmy o tym, jak bezpiecznie zachować się na wakacjach. To teraz uszczegółowić musimy trochę nasze wakacyjne zachowania i powiedzieć o tym, jak zachowywać się porządnie i bezpiecznie nad wodą. Co zrobić, aby ten relaks był udany? No bo musi być bezpieczny i o tym właśnie mówi w swojej rozmowie, powie nam Małgorzata Tobiasz.
2: Apoloniusz Kurylczyk, zachodniopomorski WOPR.
3: Bezpieczny odpoczynek nad wodą, to jaki odpoczynek?
2: Taki, który jest zaplanowany, który nie jest w pośpiechu, nie jest wykonywany nagle, jest na pewno trzeźwy. No i uczestnicy tego wypoczynku, którzy wchodzą do wody, informują o tym innych współtowarzyszy, rodzinę, bliskich, że wchodzą do wody, zamierzają przepłynąć tu, tam i kiedy z tej wody wychodzą. Dzięki temu wszyscy wyjdą z tej wody, jeżeli będą wchodzili do niej trzeźwi, jeżeli nie będą odpływali daleko od brzegu, a kiedy będą wypływali daleko od brzegu, będą zabezpieczeni w postaci na przykład jakiejś bojki bądź kamizelki. No i dzięki temu wypoczynek skończy się bezpiecznie i wszyscy wrócimy po wakacjach, po tym wypoczynku bezpiecznie do domu.
3: Wspomniał pan o tym, że trzeźwy wypoczynek, no ale dlaczego? Są takie ładne okoliczności przyrody, jest woda, jest ciepło, jakieś piwko by wleciało.
2: Bo nietrzeźwy wypoczynek źle się kończy. Raz się może udać, drugi raz może się udać, ale statystyki pokazują, że co najmniej 1/4 mężczyzn, które utonęła, to są osoby właśnie po użyciu alkoholu, po użyciu innych substancji psychoaktywnych, więc no, istnieje bardzo duża korelacja, zbieżność użycia tych substancji i śmierci w wodzie, więc jeżeli nie chcesz ryzykować, to nie wchodź po alkoholu do wody, jeżeli tak spędzasz ten czas wolny i taki jest swój wybór, zostań na brzegu.
3: Co ten alkohol z nami robi, że jest takim zagrożeniem?
2: Powoduje, że trudniej oceniamy sytuację, nie jesteśmy w stanie tak szybko ocenić symptomów, które wysyła nasz organizm. Wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy mamy zadyszkę. Czasami zauważamy to, na przykład oglądając filmy, na przykład ze zdarzenia po takim epizodzie tonięcia, że osoba wykonuje 3-5 ruchów do żabki, przepływa dosłownie 7-10 metrów i nagle znika pod wodą, jakby go coś wciągnął, jakiś krokodyl. No, albo zapomniała, jak się pływa, albo właśnie zachłysnęła się wodą. Znika po prostu pod wodą osoba, która potrafi pływać. Alkohol w wodzie niesie tragiczne żniwo, dlatego polecam, żeby kiedy korzystam z niego, nie wchodzić do wody.
3: To teraz odwrócę sytuację. Jesteśmy na plaży, odpoczywamy i widzimy, że ktoś się topi. Co zrobić? Jak postąpić?
2: Poinformujmy służby i organizacje takie jak nasza o tym, że potrzebna jest pomoc, więc zadzwonimy pod numer 112. Skorzystajmy z numeru 601-100-100. Przekażmy tą informację, że ktoś tej pomocy potrzebuje. Sami nie ruszajmy do wody, sami nie wchodźmy bezpośrednio do wody. Natomiast jak pomóc? Spróbujmy rzucić jakąś tyczkę, jakąś rzutkę, spróbujmy użyć materaca, coś, co będziemy mogli podać osobie, która znajduje się w wodzie, żeby przyciągnąć ją do brzegu, przyciągnąć ją na płytszą wodę, tak żeby mogła stanąć, nabrać powietrza. Sami nie ryzykujmy, sami nie podawajmy ręki, sami nie skaczmy za osobą bez sprzętu i bez umiejętności do wody, no bo to się skończy zamiast jednym, to dwoma osobami tonącymi.
3: Trwa sezon. Jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o obsadę ratowników? Wszędzie są?
2: Tak, jeżeli chodzi tutaj o zabezpieczenie, wszędzie są, to więc bądźmy spokojni, ratownicy są na stanowiskach, będą kąpieliska otwarte. Mamy informację, że wszędzie woda jest gotowa na przyjęcie turystów, czyli jest bezpiecznie, jest czysta. Zapraszamy do tego, żeby korzystać z kąpielisk, a jeżeli nie korzystamy z kąpielisk, to korzystajmy świadomie z tej wody, bo woda nie jest bezpieczna, jeżeli mam do niej respekt, szacunek, jeżeli wiemy, jak z tej wody korzystać, jeżeli wchodząc do niej jesteśmy trzeźwi, jesteśmy zabezpieczeni, jeszcze raz powtórzę, że mamy na sobie te środki ochrony indywidualnej, czy to jakąś bojkę, która się ciągnie za nami i w razie potrzeby uratuje nam życie, bo pozwoli nam złapać oddech, odsapnąć chwilę na tej bojce i wrócić bezpiecznie do brzegu, albo mamy kamizelkę asekuracyjną, która nie krępuje ruchów, a ratuje życie i zawsze zabierajmy ją wtedy, kiedy wypływamy na jachcie, kiedy wypływamy na rowerku wodnym, czy też na supie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: No niby o tym wszystkim wiemy, prawda? Ale czasami jak już odpoczywamy nad wodą, to zastanawiamy się, skąd tyle lekkomyślności w naszym zachowaniu. A już za kilka chwil informacje dla tych, którzy latem, przez jakiś czas przynajmniej, zostają w Bydgoszczy.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w wakacje nie zwalnia tempa. To już nie tylko miejsce, gdzie wypożyczamy książki, ale także przestrzeń spotkań, warsztatów i edukacji. O letniej ofercie dla dzieci, o rodzinnych wydarzeniach i o tym, co ciekawego przygotowano na najbliższe tygodnie, z Joanną Pawłowską, kierowniczką działu promocji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Witolda Bełzy w Bydgoszczy, rozmawiała Karolina Marcisz.
2: Jak co roku Letnia Akademia Recyklingu, w zeszłym roku ten projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a jak jest tego lata?
3: To już piąta edycja tego projektu. Czysta Bydgoszcz razem z biblioteką organizuje takie zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Zapraszamy serdecznie na te zajęcia. Zapisy są zawsze tydzień przed wydarzeniem. Zawsze to mówię, ponieważ część rodziców być może w ostatniej chwili będzie chciała skorzystać z takich zajęć. Letnia Akademia Recyklingu powraca do tej sprawdzonej formuły mini wykładów, warsztatów oraz wycieczek, które będą odbywały się w czwartki. Będziemy w tym roku skupiać się na odpadach. Będziemy segregować, przerabiać, badać, szyć, drukować w 3D i sprawdzać, co dzieje się ze śmieciami, kiedy znikną już z naszego domowego kosza.
2: Wiemy już, co będzie się działo podczas tej Letniej Akademii Recyklingu, a przypomnijmy jeszcze dla dzieci, w jakim wieku jest to wydarzenie kierowane.
3: Dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
2: Kolejna rzecz w ofercie to fantastyczne podróże do krainy wyobraźni. Co to takiego?
3: Jest to cykl takich zajęć literacko-plastycznych, inspirowanych przykładami bohaterów z dziecięcej literatury. Zajęcia te odbywają się w naszych bibliotekach osiedlowych, właściwie na każdym osiedlu w Bydgoszczy. Tych zajęć jest całkiem sporo. W tym roku, tak jak powiedzieliśmy, fantastyczne wakacje, więc nawiązujemy zarówno do Harry'ego Pottera, jak i różnych innych fantastycznych rzeczy. Będą to również na przykład pokazy filmowe w bibliotece na Bielawach. Biblioteki osiedlowe pełnią bardzo ważną rolę, ponieważ one są blisko nas. A więc jeżeli dziecko ma możliwość pójść na zajęcia, które odbywają się rzut beretem od jego domu, no to warto z tego skorzystać. Nasze koleżanki, koledzy pracujący w bibliotekach osiedlowych są bardzo otwarci na to i właśnie na to liczą, że dzieciaki będą do nas przychodzić.
2: Czy te wszystkie zajęcia w bibliotece, czy i tutaj głównej, i w tych osiedlowych, czy to są zajęcia bezpłatne?
3: Tak, oczywiście. Właśnie to jest jeszcze jeden z głównych tych walorów tych naszych wszystkich działań, ponieważ wszystkie działania biblioteki są bezpłatne. I to też pozwala na uczestnictwo w tych wydarzeniach wszystkim, bo nie ma opłaty i to jest bardzo ważne. Dlatego zapraszamy zarówno mniejszych, jak i starszych.
2: Jeszcze jeden projekt, jak wakacje, to przygoda, więc jaka przygoda w bibliotece?
3: Myślę, że bardzo ciekawa. Projekt opiera się na trzech filiach bibliotecznych. Dwie są w Fordonie. Jedna jest na Przedlasiu, druga jest na Renfordonie oraz na bibliotece na Szwederowie. Mamy tam różne ciekawe rzeczy. Spotkamy się na przykład i będą dzieciaki mieć warsztaty inspirowane książkami i będą też mieć spotkania autorskie z Piotrem Karskim w nawiązaniu do jego książki Aktywnościowej Morze. Będzie wycieczka do leśniczówki, więc dzieci poznają tajniki pracy leśniczego oraz sekrety lasu. Będą też spotkania warsztaty, które będą dotyczyły komiksu. I tutaj spotkamy się z naszym wspaniałym Maciejem Jasińskim, prawda, rysownikiem komiksów, twórcą komiksów z naszego rodzimego bydgoskiego Poletka. Będzie cała masa warsztatów i zajęć, które będą bardzo ciekawe dla dzieciaków.
2: I na koniec, jeśli ktoś czegoś z naszej rozmowy nie wychwycił, albo chciałby się dowiedzieć, gdzie, o której te warsztaty, w jakiej bibliotece, gdzie można taki cały harmonogram zobaczyć?
3: Zapraszamy na naszą stronę internetową www.bibliotekabydgoszcz.pl. Tam jest pełen plan wakacji w bibliotece.
2: Dlaczego warto spędzić wakacje z biblioteką?
3: W bibliotece dużo się dzieje, więc można wypożyczyć książkę, miło, aktywnie i twórczo spędzić czas.
1: No to jasne, prawda? Bibliotekabydgoszcz.pl. Gdyby ktoś pytał, a nie usłyszał, nie zapamiętał, to tam znajdzie wszystkie informacje. Karolina Marcisz rozmawiała z Joanną Pawłowską z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, a za kilka minut zapraszam na aktualności Radia Watykańskiego.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
4: Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: To już ostatnie dni na zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli masz pomysł, teraz jest moment, żeby go zgłosić. To mieszkańcy decydują, co powstanie w mieście. Nie czekaj, działaj już dziś. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Po reklamie.
13: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
14: Dziś uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, patronalne święto Rzymu. Papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej i nałożył paliusze nowym metropolitom, w tym trzem Polakom. Piotr i Paweł pokazują nam, jak być w Kościele budowniczymi jedności, powiedział w homilii Leon XIV. Dziś zbierane jest święto Pietrze, ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej. Podczas liturgii nałożył nowym metropolitom paliusze, znak jedności z papieżem. W tym gronie było też trzech Polaków: kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski oraz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. W homilii papież apelował, by od świętych apostołów uczyć się troski o jedność Kościoła.
15: Pietro, custode del popolo di Dio.
16: Piotr, stróż ludu Bożego, wielokrotnie ukazuje się nam w Nowym Testamencie jako ten, który troszczy się o zachowanie komunii między braćmi. On gromadzi braci, słucha ich i ostatecznie, prowadzony przez Ducha Świętego, podejmuje decyzję. Ta wielkość Ducha nie oznacza, że Piotr jest doskonały. Potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi i nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa aż po męczeństwo, które ponosi właśnie tutaj, w Rzymie, niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy.
15: Non lontano dal luogo in cui ci troviamo.
14: Mówiąc natomiast o świętym Pawle, Leon XIV wskazał na znaczenie jego nawrócenia.
16: Apostoł narodów pozwolił się przemienić mocą Słowa Bożego, które wyrwało go z przemocy, aby poprowadzić go drogą miłości. Święty Augustyn, komentując jego nawrócenie i misję, mówił: gdy szedł do Damaszku z sercem dyszącym groźbami i żądzą zabijania, został wezwany po imieniu i powalony na ziemię przez głos z nieba, to znaczy przez słowo, które go powoływało. Najdrożsi, ważne jest dziś dla nas, aby patrzeć na tych dwóch świętych, Piotra i Pawła, i uczyć się, jak my sami mamy być apostołami i budowniczymi jedności, wielkodusznymi sługami prawdy w miłości.
14: O świętych patronach Rzymu papież mówił też w rozważaniu na Anioł Pańskim. To dzięki ich słowu i męczeństwu Ewangelia Chrystusa zapuściła korzenie w Rzymie, objawiając właśnie tutaj, w stolicy Imperium, swoją zdolność do odnowy, powiedział Ojciec Święty.
16: W kolegium apostołów Piotr i Paweł nie byli rywalami. Przeciwnie, stali się niejako symbolem wielu odmienności, które jeden duch łączy w jedność. W ten sposób patronowie Kościoła Rzymskiego doświadczyli trudu życia w komunii, poznali ją, służyli jej i głosili ją jako sakrament życia Bożego.
14: Leon XIV przypomniał, że dziś zbierane jest święto Pietrze, czyli ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy swoim darem wspierają moją posługę następcy świętego Piotra, powiedział Ojciec Święty.
13: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Reklama.
0: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
6: Załamanie pogody w Tatrach i ewakuacja turystów. Od tego zaczniemy. Były lekarz ze szpitala południowego zeznaje w prokuraturze w tle oskarżenia o śmierć pacjentów. Powiemy też o kontuzji i przegranej Mai Chwalińskiej. Polka odpadła z Wimbledonu. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Załamanie pogody w Tatrach i ewakuacja turystów z Orlej Perci. Pięcioosobowa rodzina utknęła w trudnym terenie i zaalarmowała ratowników TOPR. O szczegółach Łukasz Bobek.
7: Pięć osób utknęło w rejonie Kozich Czub. O pomoc do TOPR-u zadzwonili w momencie, gdy nad Tatrami przechodziła już burza. Wędrowcy nie byli gotowi na wędrówkę w tak eksponowanym terenie. Zaskoczyły ich mokre i śliskie skały. Na szczęście fizycznie nic im nie dolegało.

0: Andrzejewskiego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w stołecznej placówce. Śledczy sprawdzają m.in. doniesienia o błędach medycznych oraz możliwych nadużyciach na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przed prokuraturą okręgową w Warszawie jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Co wiemy o przesłuchaniu i dlaczego trwa tak długo?
1: Jak dowiedzieliśmy się od rzecznika prokuratury Piotra Skiby, przesłuchiwanemu zależy na tym, by nie przerywać czynności i nie wyznaczać kolejnego terminu. Rzecznik prokuratury zapewnił, że warunki do rozmowy są optymalne.
2: Informuję, że w pomieszczeniu klimatyzowanym są zarządzane przerwy. Zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie.
1: Prokuratura na razie nie informuje, kiedy przesłuchanie się zakończy, ani jakie będą jego dalsze efekty. Równolegle prowadzone są dwa śledztwa dotyczące działalności Szpitala Południowego, a placówkę kontrolują m.in. NFZ i Ministerstwo Zdrowia.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Tylko do 11 rano polscy przewoźnicy odwołali ponad 130 pociągów, wszystko z powodu ekstremalnych upałów. Na wielu trasach jeżdżą autobusy zastępcze. PKP Intercity informuje o awariach i uszkodzeniach sieci trakcyjnej. A sytuację na torach w Lubuskiem śledzi Konrad Baranowski.
3: W Lubuskiem poniedziałek, choć już nie tak upalny, to skutki wysokich temperatur nadal mieszkańcy odczuwają. Z rana zaskoczyły pasażerów pociągów, bo kursy zostały odwołane. TLK Krajna do Gdyni, Intercity Strzelecki i Lubuszanin relacji Gorzów-Zbąszynek. Nie odjechały także składy Polregio na trasie Kostrzyn-Gorzów-Krzyż oraz w kierunku Zielonej Góry. Takie utrudnienia na pewno także jutro. Trwają naprawy. Niewykorzystane bilety można zwrócić do końca czerwca. Zaglądajcie na strony przewoźników.
0: O czym informował Konrad Baranowski.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec jeszcze sport i kontuzja Mai Chwalińskiej. Gdyby nie uraz, z pewnością przeszłaby do kolejnej rundy Wimbledonu. Tak ekspert komentuje dla nas porażkę Mai na kortach w Londynie. Polka przegrała z tenisistką z Tajlandii Manan Chaya Sawang Khe i odpadła z turnieju.
5: Do tego feralnego upadku na kort Maja miała ten mecz całkowicie pod kontrolą. No, po prostu deklasacja o dwie klasy była lepsza, tym większy dramat Mai, że ten feralny upadek, uszkodzenie stawu skokowego uniemożliwił jej spełnienie marzeń pewnie.
0: Mówi dziennikarz sportowy Michał Chojecki i dodaje, że Maja walczyła, by dograć ten mecz do końca.
5: Widać było, że z upływem czasu, z gema na gem, ta kontuzja sprawia coraz większe problemy. I Maja, która opiera swój tenis na takim wybieganiu świetnym, poruszaniu się po korcie, praktycznie straciła swój jeden z największych atutów.
0: Do drugiej rundy Wimbledonu awansował za to Hubert Hurkacz. Na korty w Londynie wybiegną dziś jeszcze Magdalinetti i Magdalena Fręch.
6: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok. Pogoda.
7: Ponad 30, ponad 30 stopni, 32 prawie mamy w tej chwili. Jutro 26-28, czyli już robi się bardziej dla ludzi pogoda, ale tej nocy może popadać deszcz, podobno dopiero w nocy. No i na początku dnia również może popadać. Burza też możliwa, chociaż nie taka wielka jak wczoraj chyba.
6: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
4: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
7: Pięć po piątej, pozdrawiam serdecznie, kłaniam się nisko i zapraszam na drugą godzinę magazynu Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz. Jurek Piszcz, dzień dobry.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: A przed nami druga godzina dzisiejszego magazynu wakacyjnego, magazynu Radia Plus Bydgoszcz, wakacyjny magazyn przez ładnych, 8 czy 9 tygodni i teraz, bo aż do końca sierpnia będziemy się spotykać między 16 a 18 i słuchać magazynu Miasto żyje latem, wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz. Co takiego nasi reporterzy przygotowali na drugą godzinę dzisiejszego magazynu? No dzisiaj tylko o wakacjach, wobec tego najpierw o szkołach. Wykluczyłem... Zaprzeczyłem sam sobie? No nie, bo chodzi o to, co szkoły robią w wakacje, a uwaga, uwaga, szkoły w wakacje w Bydgoszczy się termomodernizują.
2: Kończymy termomodernizację praktycznie 6 placówek bydgoskich. Jest to oczywiście zespół szkół chemicznych, ale także zespół szkół numer 5 Mistrzostwa Sportowego, zespół szkół ekonomiczno-administracyjnych, szkoła podstawowa numer 41, szkoła podstawowa numer 56 oraz przedszkole numer 66.
1: A jak już ze szkoły ostatecznie, nawet tej termomodernizowanej, wyjdziemy, to sprawdzimy w kalendarzu, że dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Tropików. Porozmawiamy więc na ten temat z podróżnikiem.
3: Klimat subtropikalny to ten klimat, który daje życie, to ten klimat, w którym jest woda, to miejsce najbardziej niepoznane chyba jeszcze przez człowieka.
1: Wakacje dają życie, więc trzeba by na wakacje w takie miejsca pojechać. Dzisiaj przypomnę Międzynarodowy Dzień Tropików, a 40% powierzchni Ziemi znajduje się w tej sferze, w tej strefie. Wobec tego trzeba by zaplanować sobie jakoś fajnie wakacje. Natomiast gorzej, zdecydowanie gorzej mają rolnicy i o tym mówić będziemy za 30 kilka minut w naszym programie, no bo sprawdzimy, jak upały wpływają na uprawy.
4: Takie pogody jak dzisiaj nie sprzyjają w zasadzie żadnej roślinie, która jest uprawiana.
1: No tak, duże straty niestety z pewnością rolnicy odnotują. I o tym do godziny 18 w drugiej godzinie dzisiejszego magazynu Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz. Zapraszam serdecznie.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Jak zmieniają się bydgoskie szkoły i przedszkola? Czy termomodernizacja to tylko nowe elewacje i ocieplone ściany? I w końcu ile można zaoszczędzić dzięki takim inwestycjom? I czy miasto szykuje już kolejne remonty? W wakacje sprawdzamy, jak wygląda program Ekoszkoła i Ekoprzedszkole w Bydgoszczy.
2: Kończy się kolejny etap programu Ekoszkoła i Ekoprzedszkole w Bydgoszczy. Oprócz docieplenia budynków i wymiany instalacji, szkoły oraz przedszkola zyskają nowoczesne wnętrza i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, mówi Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta miasta Bydgoszczy.
3: Kończymy termomodernizację praktycznie 6 placówek bydgoskich. Jest to oczywiście zespół szkół chemicznych, ale także zespół szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego, zespół szkół ekonomiczno-administracyjnych, szkoła podstawowa nr 41, szkoła podstawowa nr 56 oraz przedszkole nr 66. Na wszystkie te inwestycje łącznie miasto wydatkowało 86 milionów złotych, z czego 36 milionów to jest wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Pierwszą placówką, w której zakończono już pracę, jest zespół szkół chemicznych na bydgoskich Kapuściskach. Inwestycja kosztowała blisko 15 milionów złotych. Budynek został docieplony, wymieniono dach, okna i drzwi, zmodernizowano instalacje oraz wyremontowano wnętrza, w tym laboratoria i salę gimnastyczną. Dzięki termomodernizacji zużycie energii ma zmniejszyć się o blisko 80%, mówi Krzysztof Piasecki, dyrektor zespołu szkół chemicznych.
4: Obecnie mamy 530 uczniów w naszej placówce i co dla nas znaczyła termomodernizacja? Aspekt środowiskowy i proekologiczny jest dla nas bardzo ważny. Wydatek energetyczny na pewno będzie o wiele mniejszy. Drugi aspekt to jest oczywiście estetyka budynku. Komfort naszej pracy, dydaktyki, edukacji na pewno będzie lepszy. Nowe laboratoria, które z innych środków też unijnych doposażyliśmy, czyli wyremontowane i bardzo fajnie doposażone laboratoria chemiczne, pracownie poligraficzne, to umożliwi nam w kolejnych latach na pewno ten proces edukacyjny zachować na bardzo wysokim poziomie.
2: Modernizacja zespołu szkół chemicznych trwała 12 miesięcy i była jedną z najbardziej wymagających inwestycji w ramach programu. W czasie remontu szkoła funkcjonowała w kilku lokalizacjach, a część zajęć trzeba było przenieść poza główny budynek, mówi Konrad Krzesiński, członek zarządu spółki PHU Mega.
5: Inwestycja polegająca na termomodernizacji szkoły chemicznej była dość dużym wyzwaniem ze względu na duży zakres prac w środku, także na zewnątrz budynku. Natomiast dzięki sprawnej organizacji, także dobrej współpracy z zamawiającym, a także inwestorem, udało się inwestycje zakończyć w terminie. Bywały momenty, że było prawie 80 pracowników naraz.
2: Miasto Bydgoszcz przygotowuje już kolejne termomodernizacje. W następnej kolejności prace obejmą przedszkole nr 34, zespół szkół spożywczych i zespół szkół nr 29. Inwestycje będą realizowane z wykorzystaniem funduszy unijnych dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027. A celem miasta jest dokończenie modernizacji wszystkich miejskich budynków oświatowych jeszcze przed końcem tej dekady. Karolina Marcisz, Radio Plus.
1: No ale przestańmy mówić o szkole w czasie wakacji.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
6: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Dokładnie dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Tropików. O tym, jak żyje się w tropikach i czy zmiany klimatyczne wpływają też na te rejony świata, o to właśnie swojego gościa pyta Agnieszka Moskaluk.
2: Dzisiaj w magazynie reporterów moim i Państwa gościem jest Zdzich Rabenda, podróżnik. Dzień dobry, Zdzichu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Radia Plus.
2: Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tropikach, dlatego że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tropików i w tym dniu wcale nie chodzi o te wysokie temperatury, które dopadły także Polskę, ale tropiki to jest 40% powierzchni Ziemi, a jednocześnie 80% światowej bioróżnorodności. Tropiki to jest taki świat, który ty wybrałeś. Urodziłeś się w Tychach w Polsce, a od paru lat właśnie tropiki kanaryjskie są twoim miejscem na Ziemi.
3: Zgadza się, klimat subtropikalny zdecydowanie jest mi bliski. Znacznie bardziej jestem w klimacie ciepłolubnym niż zimno, natomiast jak sama zauważyłaś, w tej chwili się to zmienia. Nasz klimat wywraca się do góry nogami, ale świat, w którym żyję na co dzień, świat subtropikalny, no to jest to terytorialnie, jest to oczywiście kontynent afrykański, natomiast mamy przyjemność żyć w Unii Europejskiej i gdzieś to jest jedno z nielicznych miejsc na świecie, które nam potrafi łączyć te różne światy i kontynenty. Klimat subtropikalny to ten klimat, który daje życie, to ten klimat, w którym jest woda, to miejsce najbardziej niepoznane chyba jeszcze przez człowieka, bo przecież w klimacie tropikalnym żyją tysiące gatunków zwierząt, o których istnieniu jeszcze nie mamy pojęcia jako ludzie. I to wciąż są te regiony świata, w których my jako ludzka cywilizacja możemy się i powinniśmy czuć się gośćmi, bo jest to klimat, który do życia dla człowieka nie zawsze też jest prosty, wbrew pozorom.
2: Nie jest prosty, ale jest z całą pewnością ważny ze względu na tę bioróżnorodność i sprzyjający jest dla całego ekosystemu planety. Lata mijają, a te tropiki też się zmieniają. Zmieniają się niestety przez nas, przez naszą ingerencję, problemy klimatyczne. Jak ty na to patrzysz, bo ty w swojej jaskini na Wyspach Kanaryjskich mieszkasz już od paru ładnych lat, ale też pojeździłeś sobie po świecie.
3: Wiesz, to przede wszystkim jest dość ciężko patrzeć na zmiany, które postępują na własnych oczach. Miałem okazję, przyjemność mieszkać na Islandii przez pewien okres życia. Pracowałem na lodowcach jako przewodnik i tam obserwowałem, jak z tygodnia na tydzień dosłownie lodowiec, na którym pracowałem, topnieje. W tej chwili już jest 1,5 kilometra dalej niż to, co w 2018 roku. I podobnie jest z miejscem, w którym żyję w tej chwili. Klimat Wysp Kanaryjskich zmienia się bardzo szybko i powiem o tym na kilku przykładach. Mamy na przykład takie zjawisko jak kalima, czyli taki gorący wiatr subsaharyjski. Czasami o nim w Polsce słyszymy, najczęściej zimą, kiedy mówimy, że nagle zawiało ciepłem i nagle żółty śnieg pada z tymi drobinkami piasku. Niegdyś kalima była zjawiskiem stosunkowo rzadkim i raczej występującym latem. Raz, może dwa razy do roku. W zeszłym roku tych kalim było kilkanaście. W tym roku też właśnie chyba dzisiaj idzie kolejne pasmo. Z drugiej strony mamy za sobą najbardziej mokrą zimę od ponad dekady i tym zjawiskom towarzyszy z kolei niż atmosferyczny, o którym w Hiszpanii mówią Dana, czyli depresja niskiego ciśnienia na dużej wysokości. W Polsce nazywamy to niżem genueńskim, jako że do nas najczęściej przyciąga znad Genui i generuje wtedy te gigantyczne ilości katastrofalnych, często w skutkach opadów. Te burze zwykle dostają imiona. I znowu, takie zjawisko jak Dana powinno się pojawiać raz w roku, może dwa. Mieliśmy 19 różnych imion nadanych w trakcie tego sezonu. Temperatury oceanu, które wpływają najbardziej na tak zwane globalne południe, ale nie tylko, bo tak naprawdę na większość populacji świata. Jesteśmy całkowicie uzależnieni, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak funkcjonują oceany. Oceany są naszym światowym klimatyzatorem. W tej chwili nadciąga cykliczne zjawisko El Niño, prawdopodobnie najpotężniejsze we współczesnej naszej historii. Podam znowu garść liczb. W basenie Morza Śródziemnego temperatura w tej chwili, tu i teraz, jest wyższa o 8 stopni Celsjusza względem średniej. W Pacyfiku, w Atlantyku, zależy od miejsca, to jest od 2 do 3 stopni. Czasami prognozy są, że w tym roku to może być nawet 5 stopni więcej w niektórych miejscach. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale to sprawia, że na całym świecie klimat się zmienia. Zarówno w tropikach, jak i tutaj, bo my jesteśmy systemem naczyń powiązanych i właśnie te tropikalne upały, których doświadczamy od kilku dni. Wczoraj zanotowaliśmy najgorętszy dzień w historii naszego kraju. Kiedy wyjeżdżałem z wyspy La Palma niespełna tydzień temu, ja chodziłem wieczorami w długim rękawie. Padał deszcz, co się nie zdarza o tej porze roku, a w tej chwili temperatura w nocy 14-15 stopni, w dzień 23 stopnie. Także temperatura całkiem miła do życia i paradoksalnie ludzie wyjeżdżali zawsze z Wysp Kanaryjskich latem, ponieważ ten klimat był tam trudny do zniesienia i przylatywali zimą, a w tej chwili nagle w Polsce, w Niemczech, we Francji mamy takie temperatury, że warto uciec na Kanary latem, a z kolei zimy tam stają się coraz bardziej wymagające i możemy spodziewać się nieprzewidywalności, bo to nie tylko mówimy o tych zmianach temperaturowych, takich punktowych. To są katastrofy klimatyczne, to są powodzie, to są susze, zjawiska, które są bardzo dynamiczne, no bo przecież ilość wody w przyrodzie jest stała, tylko ta woda po prostu zmienia swoje miejsce i położenie. Obserwowanie tego na własnej skórze daje do myślenia i zupełnie szczerze, ja już od kilku lat żyję w taki sposób, aby być przygotowanym na różne okoliczności.
2: A rozmawialiśmy na ten temat ze Zdzichem Rabentą. Bardzo pięknie ci dziękuję.
3: Również dziękuję bardzo.
1: A rozmawiała Agnieszka Moskaluk.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Chciałbym jeszcze zapowiedzieć to, co czeka nas za kilka minut w naszym magazynie. Porozmawiamy bowiem o tym, jak upały wpływają na uprawy. No, łatwo się domyślić, prawda, że rolnicy liczą straty.
2: No, jeśli chodzi o zboże, to na pewno, bo tam zboża się nie podleje. Jak na piątej, szóstej klasie, to albo coś będzie, albo nie będzie. To może 2 tony z hektara, to będzie wszystko. Jest tragedia w jarych zbożach.
1: No, słowo tragedia niestety odmieniane jest przez wszystkie możliwe przypadki, od mianownika do wołacza. O tym już za kilka minut w naszym programie. Zapraszam serdecznie.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Są tacy, którzy za piękną jak marzenie kuchnię daliby się pokroić. Ale ty nie musisz. Wystarczy, że skontaktujesz się z firmą Kuchnie Gozdanin. Wybierz Kuchnię Gozdanin i kompleksową usługę. Od projektu i wizualizacji do montażu kuchni i podłączenia mediów. Szeroki wybór stylów mebli. Od klasycznych i tradycyjnych po nowoczesne. Zapraszamy. Kuchnie Gozdanin. Biuro projektowe. Gozdanin 26. www.gozdanin.pl.
3: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Długotrwała susza, no i bardzo wysokie temperatury dają się we znaki rolnikom. Ci nie mają wątpliwości, plony w tym roku mogą być niższe niż w poprzednich latach. Które uprawy ucierpią najbardziej? Czy czekają nas wyższe ceny w sklepach? O tym Marcin Prejs.
2: Takie pogody jak dzisiaj nie sprzyjają w zasadzie żadnej roślinie, która jest uprawiana.
3: No nie, nie obrodzę, bo jestem bardzo małe. Żytka to tam bardzo słabo, owce takie małe.
4: No, jeśli chodzi o zboże, to na pewno, bo tam zboża się nie podleje. Jak na piątej, szóstej klasie, to albo coś będzie, albo nie będzie. Tam może 2 tony z hektara, to będzie wszystko. Jest tragedia w jarych zbożach.
5: Fakt, że najgorzej z wysokimi temperaturami i długotrwałą suszą radzą sobie zboża jare, potwierdza Iwona Sałaj z Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
6: Szczególnie to jest widoczne na zbożach jarych, które gorzej sobie radzą, mają słabiej rozbudowany system korzeniowy, nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Na pewno zbiory w roku 2026 będą niższe, bo susza trwa już od początku roku. Widzieliśmy, co się działo w pogodzie. Opady były bardzo znikome i teraz te wysokie temperatury powodują zwiększony proces parowania z powierzchni.
5: Jak dodaje, z wysoką temperaturą nie radzą sobie także owoce i warzywa.
6: Jeżeli chodzi o warzywa i owoce, w tym momencie mamy sezon truskawkowy już na końcówce, chociaż są odmiany, które dopiero będą owocowały. Z tego, co słyszymy od rolników, owoce bardzo szybko dojrzewają, ale też bardzo szybko ulegają psuciu. I zaczyna się sezon ogórkowy. Przy takiej suszy, jeżeli plantacja nie jest nawadniana, to niestety straty też będą ogromne.
4: Warzyw mamy ponad 10 hektarów. 3 deszczownie dzień i noc chodzą. Straty są duże, no ale nie sposób jest wszystko nawodnić.
7: No nie, no co? Zapomnieć trzeba o tym, żeby to nie podlać.
4: I już dzisiaj, kto nie nawadnia ziemniaków, kto nie nawadnia warzyw, nic nie ma. Po prostu nie ma nic. Nawet truskawki. Sąsiad tam miał 20 arów, nic nie nawadniał, nic nie zebrał. W ogóle nie ma nic.
7: Jak będzie się temperatura utrzymywać, no to nie będzie tych zbiorów takich, jak się należy. Będzie wszystko szybko dochodzić. No jak widzi pan z truskawką, co jest? Była i nie ma.
5: Problem jest również w sadach, przyznaje sadowniczka Monika Bankiewicz.
8: Drzewa w tej chwili są w tak zwanym stresie fizjologicznym. One częściowo zamierają, swoje funkcje życiowe spowalniają, tym samym do całej rośliny nie docierają mikroelementy, nie dociera woda. Nie dociera woda ta, której nie ma, ale jeżeli już nawadniamy plantację poprzez instalacje podkoronowe, to przez to, że roślina słabiej funkcjonuje, to mimo wszystko te płyny docierają również słabiej. Skutkuje to tym, że owoce w tej chwili nie rosną.
5: Dodatkowo może dojść do ich poparzenia, a osłabione upałami i suszą drzewa część owoców po prostu zrzucą. Niestety, jeśli upały utrzymają się dłużej, rolnicy zbiorą mniejsze plony, a to może oznaczać wyższe ceny owoców czy warzyw. Na wyższą ich cenę mogą także wpłynąć niemałe przecież koszty nawadniania części upraw.
1: No jak słyszeliśmy, rośliny są w tak zwanym stresie fizjologicznym i w ogóle im się nie dziwię. Przygotował Marcin Prejs.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: No to 10 minut mamy do godziny 18. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz. Wakacyjny program naszego radia już za nami. Zapraszam do naszej Bydgoszczy zaraz po wiadomościach, zaraz po 18.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Kolej przegrywa z upałem i odwołuje część połączeń. Tragiczny bilans. Jednego dnia w Polsce utonęło 17 osób. Drugie przesłuchanie sygnalisty. Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w prokuraturze.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
0: Po reklamie.
8: Gwałtowne burze, intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. IMGW ostrzega. Utrudnienia na S7 i S17. Za chwilę informacje dla kierowców. Nie wiem, czy zagram w deblu, mówi Maja Chwalińska po kontuzji w Londynie. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po upałach burze IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla mieszkańców 13 województw. Służby radzą zachowanie szczególnej ostrożności.
9: Nie zatrzymujmy się i nie parkujmy pod drzewami i słupami energetycznymi. Pamiętajmy, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu. Złamana gałąź lub drzewo może przygnieść samochód i osoby w nim przebywające.
8: Mówił Wojciech Chojnowski z Mysłowickiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie może być na południu, w centrum i na zachodzie kraju aż do wieczora. Teraz Mazowsze i poważne utrudnienia na S7 z Warszawy do Radomia. Trasa przed Białobrzegami była zablokowana przez 2 godziny po tym, jak z ciężarówki przewożącej truchło wypadły na jezdnię martwe zwierzęta. Bartłomiej Ważny.
10: Truchła trzody chlewnej wypadły na jeden z pasów. Na razie nie wiadomo, jak doszło do tego zdarzenia. Zablokowany został jeden pas w kierunku Radomia. Ruch w stronę Warszawy odbywa się bez zakłóceń. Jak informują służby, utrudnienia trwały około 2 godzin. Truchła, które wypadły na jezdnię, zostały ponownie załadowane na naczepę ciężarówki.

0: Częstochowie. Krzyk dziecka usłyszeli sąsiedzi, mówi rzeczniczka częstochowskiej policji podkomisarz Barbara Poznańska.
1: W mieszkaniu, z którego wyszedł małoletni, przebywała matka i jej partner oraz dwoje dzieci w wieku 4 i 11 lat. Jak się okazało, 34-letnia matka dzieci jest nietrzeźwa. Wstępne badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu, natomiast w przypadku jej partnera promil. Oboje zostali zatrzymani, a dzieci trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
0: Pięciolatek miał operację. Jego matka usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej 5 lat więzienia.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie wiem, czy zagram w deblu, mówi Maja Chwalińska. Polska tenisistka odpadła dzisiaj z Wimbledonu po pierwszej rundzie. Wszystko z powodu kontuzji. Doznała urazu kostki i zmagała się ze skurczami. To był jeden z najcięższych meczów w mojej karierze. Popłaczę sobie chwilę i działamy dalej, powiedziała Chwalińska. Do gry podwójnej zgłoszona jest w parze z Austriaczką Kraus.

0: No, bardzo gorąco jest i gorąco będzie, bo jutro 26-28 stopni po opadach deszczu. Te opady deszczu podobno dopiero w nocy, no tak 23, nie, właściwie po północy. Może być też niewielka burza, ale nie musi być i do rana jeszcze trochę może popadać.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie i zapraszam. Oto wakacyjne wydanie programu Nasza Bydgoszcz. Jurek Piszcz, kłaniam się nisko.
1: Nasza Bydgoszcz w Radiu Plus od 18 do 20.

0: Ależ energii w tym szarpaniu strun, prawda? Że też żadna nie pękła, choć może pękała, ale gdy nagrywali ten utwór, to pewnie zaraz uzupełniali braki. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam. Oto Nasza Bydgoszcz, wakacyjne wydanie programu Nasza Bydgoszcz na 102,6 w Bydgoszczy i 91,6 w Inowrocławiu. Mam nadzieję, że będziemy razem przez całe wakacje. Od czasu do czasu będziemy wspólnie słuchać przebojów z nutą nostalgii, no i opowiadać o naszym mieście, ale też opowiadać o lecie, bo właśnie o lecie chciałbym poopowiadać naszym słuchaczom w pierwszej godzinie naszego spotkania, zresztą w drugiej też, ale o różnych aspektach lata, różnych aspektach tych upałów, które mamy za oknem, bo i o bezpiecznym kąpaniu się, i o bezpiecznym używaniu kuchenek przeróżnych gazowych w naszym domu. O tym już w ciągu najbliższych minut, ale przypominam, że jak zwykle nie zabraknie przebojów z nutą nostalgii.
1: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
0: A tych będzie jak zawsze mnóstwo i będą jak zawsze doskonałe.

0: no to zacznę od ostrzeżeń, tym razem nie przed upałami, tylko przed konsekwencjami upałów, tego co nas może czekać, gdy chcemy się ochłodzić. Dopiero się lato zaczęło, dopiero się wakacje zaczęły, a już w pierwszy weekend wakacji od czwartku rozpoczynając, 5 osób utonęło w województwie kujawsko-pomorskim. Powtórzę, 5 osób już w jeden weekend utonęło w województwie kujawsko-pomorskim. W czwartek z jeziora Skrzyneckiego wyłowiono ciało 18-letniego mężczyzny. Nawiasem mówiąc, chciał przepłynąć na drugi brzeg jeziora i w drodze powrotnej, jak mówią, zaledwie 20 metrów od brzegu zniknął pod wodą. W piątek z kolei w Padniewie, to powiat mogileński, mężczyzna zniknął pod taflą wody w stawie gminnym i po około 30 minutach poszukiwań płetwonurek odnalazł poszkodowanego. No i wiadomo, że w takiej sytuacji podjęta na brzegu resuscytacja nie przyniosła żadnego skutku. W sobotę mężczyzna na jeziorze Zacisze w miejscowości Osówka w powiecie toruńskim spadł z deski, z takiej deski SUP i zniknął pod powierzchnią wody, no i nie udało się go uratować. No jak pływa człowiek na desce, to wydaje się, że doskonale umie pływać, prawda? Doskonale orientuje się, jak należy zachować się w wodzie, a jednak, proszę bardzo, jaka tragedia. Również w sobotę w Gosławicach, to w powiecie aleksandrowskim, 54-letni mężczyzna wszedł do przydomowego stawu. Po prostu do stawu, który ma przy domu, pewnie nieraz się w nim kąpał i już z tego stawu nie udało mu się wyjść. A również w niedzielę w powiecie rypińskim w miejscowości Brzuze z jeziora Brzuskiego wyłowiono ciało mężczyzny. No, pierwszy weekend wakacji i 5 osób w województwie kujawsko-pomorskim utonęło. Uważajmy na siebie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
16: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
17: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Po reklamie.

Pewnie wszyscy, nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim, wczoraj dostaliśmy ostrzeżenie z RCO, prawda? Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, o tym, że upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Czytam właśnie to ze swojego telefonu. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie. Gdy źle się poczujesz, wezwij pomoc. O takiej treści alert RCB wpadł do mojego telefonu krótko po północy, ostatniej nocy, i okazuje się, że prawdopodobnie była to odpowiedź na sytuację, która w naszym mieście miała miejsce, bo rzeczywiście wczoraj około południa strażacy otrzymali zgłoszenie od ludzi z budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Tam w jednym z mieszkań stwierdzono obecność tlenku węgla. Taka dawka, którą tam odczytano, może powodować ból głowy, mdłości i wymioty. No i trzy osoby przebywające w mieszkaniu zostały zabrane do szpitala na przebadanie, no i na pooddychanie świeżym powietrzem. Więc choć wydaje nam się, że w takie upały, jakie mieliśmy, bo one teraz już się mają trochę zmniejszyć, prawda? W tej chwili za oknem plus 30 zaledwie wobec wczorajszych 40 niemal, które mieliśmy w Bydgoszczy. No ale wracam do tego, że wydaje się, że w takie upały to lepiej nie otwierać okien, i to prawda, rzeczywiście. No ale jeżeli używamy gazu w domu, jeżeli ten gaz podgrzewa nam wodę do mycia się, czy też podgrzewa nam garnki, w których gotujemy cokolwiek, to musimy pamiętać o tym, co nam przesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pamiętajcie więc, takie upały zwiększają ryzyko zatrucia czadem, no i przede wszystkim musimy dobrze wietrzyć mieszkanie mimo upałów. Jeśli używamy jakiegoś urządzenia na gaz w swoim domu, pamiętajmy o tym, bo o tragedię nie trudno.

O tym, jak ciężko się żyje w upałach, to każdy z nas doskonale wie i ma już doświadczenie, tak by można powiedzieć, po wczorajszym chociażby dniu, czy po weekendzie, czy potem co dzisiaj też za oknem przeżywamy. Jutro ma być odrobinę lepiej, bo powiedzmy 26 do 28 stopni, no to zawsze to nie jest 39, jak wczoraj było. A mój termometr pokazywał wczoraj 40, mój prywatny termometr, poważnie. Oczywiście bardzo daleko stał od wszelkiego źródła promieni słonecznych. Ale tak samo ciężko żyje się zwierzętom, o czym doskonale wiemy, ale nawet i ptakom. Internet obiega i niczym viral właściwie film nagrany przez naszych bydgoskich policjantów, którzy pomagają spragnionej mewie. Podobno spotkali mewę na dachu stojącą na dachu swojego samochodu, zresztą zaparkowanego gdzieś pod komisariatem w Śródmieście. No jest tak, jakby mewa specjalnie na komisariat chciała przyjść się trochę pożalić nad swoim losem. No i gdy zobaczyli spragnioną mewę, która nie boi się policji, to rzadkość, nie ucieka, wówczas napoili ją dosłownie. Na filmie widać, jak jeden policjant nalewa wodę w dłonie drugiego policjanta i z dłoni bez żadnych obaw, bez żadnego strachu przed ludźmi. Mewa pije wodę, a drugi policjant z butelki jeszcze polewa główkę tego ptaka. No i oczywiście miejmy nadzieję, że ptak potem, bo komunikat policji jest jednoznaczny i mówi, że ptak potem odfrunął gdzieś dalej, no i miejmy nadzieję, że znalazł jakiś akwen, z którego mógł się napić, no bo kałuży to w tych dniach na pewno ptak niestety nie znajdzie. No więc trzeba pomagać, okazuje się, nie tylko ludziom, ale też zwierzętom, nawet takim, które wydają się, że dadzą sobie radę same.

Niecałe 7 minut zostało do godziny 19. O 19 będą wiadomości, a potem zapraszam na czwartą godzinę naszego wakacyjnego spotkania z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Dwie osoby zmarły w czasie wyścigu kolarskiego. Sprawą zajmie się prokuratura. Członkowie Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza staną przed sądem. Dziś w kościołach na całym świecie zbiórka na Święto Pietrze Papieża. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Zakończyło się przesłuchanie lekarza sygnalisty. Dr Emil Jędrzejewski przez prawie 10 godzin zeznawał przed prokuratorem po tym, jak w mediach formułował zarzuty dotyczące błędów lekarskich i śmierci pacjentów w warszawskim Szpitalu Południowym. Tragiczny finał maratonu kolarskiego pod Warszawą. Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności śmierci dwóch kolarzy w Markach. Zmarli w czasie wyścigu Poland Bike Marathon, który odbył się przy prawie 40 stopniach w cieniu.
1: Pierwszego z kolarzy udało się odnaleźć jeszcze w dzień wyścigu około godziny 16. Ciało 30-latka znaleziono około 200 metrów od trasy zawodów w zalesionym terenie. Drugi z zaginionych, 71-letni kolarz, został odnaleziony dzień później. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.
2: Śledztwo będzie wszczęte w kierunku czynu z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
1: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Grzegorz Weiss, jeden z organizatorów, zapewnia, że trasa była dostosowana do trudnych warunków, a kolarze jechali w zacienionych miejscach.
3: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy, ponad stan, mi się wydaje nawet, więc to wszystko zadziałało tak, jak powinno zadziałać na tego typu wyścigach.
1: Trasa zawodów wynosiła 52 lub 28 kilometrów. Mężczyźni startowali na krótszym dystansie.
0: O czym informował Krzysztof Płowecki.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: 20 miliardów złotych na okręty podwodne dla polskiej marynarki. Dziś w Gdyni podpisano kontrakty ze szwedzkim koncernem Saab.
5: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych. Mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu.

0: Nielegalnie legitymowali ludzi na granicy. O szczegółach Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
1: 4 czerwca wspólnie w porozumieniu na moście granicznym w Słubicach mężczyźni zatrzymali do kontroli dwóch cudzoziemców. Zdaniem śledczych wywołali u nich błędne przekonanie, że ci mają do czynienia z funkcjonariuszami Straży Granicznej. 7 czerwca Rafał M. w Gubinie szarpał nagrywającą go osobę, wytrącił jej telefon z ręki i uderzył w dłoń. Kilka dni później na przejściu granicznym w Żytowaniu 44-latek groził temu samemu pokrzywdzonemu pobiciem.
0: Dariuszowi B. grozi do roku pozbawienia wolności, a Rafałowi M. nawet 3 lata.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś w kościołach na całym świecie zbiórka na Święto Pietrze to wspieranie misji Ojca Świętego, głoszenia Ewangelii, promowania integralnego rozwoju człowieka, a także edukacji, pokoju i braterstwa między narodami.
3: To dobrowolny fundusz solidarności globalnego kościoła, a pozyskane środki idą na szczytne cele, mówi ksiądz Przemysław Robaszkiewicz z papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary.
4: To pomoc humanitarna, środki trafiają bezpośrednio do tych miejsc kryzysowych, pomoc uchodźcom, budowa szpitali, ośrodków edukacyjnych w Afryce, w Azji. To te utrzymanie struktur, które nie mają dochodu, czyli te dykasterie, biblioteka, dyplomacja, które służą całemu światu, ale same w sobie nie zarabiają, dlatego potrzebują tego utrzymania.
3: Rocznie w ramach zbiórki na Święto Pietrze udaje się pozyskać około 50 milionów euro. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Plus zapraszam w imieniu Justyny Bieniek. Jutro o 6.00.

0: spadło, temperatura spadła, 29 stopni teraz jest w Bydgoszczy. Jutro, no właśnie, 28-29 będzie w najcieplejszym momencie dnia, czyli chłodniej niż dzisiaj, mieliśmy 33 nawet w pewnym momencie. Możliwy jest deszcz tej nocy, aż do rana, drobny oczywiście, niewielki, ale tylko powiedziałem możliwy. Czy będzie? Nie wiem.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: 9:05. Dzień dobry, kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie. Oto czwarta godzina wakacyjnego spotkania z Radiem Plus Bydgoszcz. Jurek Piszcz, dzień dobry.
1: Nasza Bydgoszcz w Radiu Plus od 18 do 20.

0: i proszę, jak pięknie kończymy cztery pod rząd przeboje z nutą nostalgii. Tak zawsze rozpoczynamy czwartą godzinę naszego spotkania, również w czasie wakacji, czyli po godzinie 19:00 mnóstwo grania bez gadania. Po kolei grali i śpiewali Sempre Sempre, czyli Albano i Romina Power, Freddie Mercury, I Was Born to Love You, The Platters Only You, a jeszcze na samym początku był Michael Jackson, You Are Not Alone. I to już za nami, a co przed nami? A przed nami, uwaga, rozczarowanie, które może potrwać jeszcze dzień, dwa, a może i trzy. Rozczarowanie tych, którzy jadą do Gdyni, żeby zanurzyć się w morzu, bo w Gdyni znaleziono sinice, albo raczej to się mówi, namnożyły się sinice. Dziś jeszcze nie można było się kąpać.
1: No właśnie, przyszliśmy z kolegami na plażę i zobaczyliśmy, że jest czerwona flaga i ratownik nam powiedział, że są sinice, więc postanowiliśmy po prostu się kąpać i zagrać w siatkówkę.
0: To w Gdyni, bo w Sopocie i w Gdańsku już kąpać się można. Zresztą więcej na ten temat za kilka minut.

0: Reklama.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
0: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie.

0: No właśnie o sinicach wspominałem kilka minut temu, że pojawiły się na trójmiejskich plażach i ci, którzy w weekend jechali do Trójmiasta, no trochę mogli czuć się zawiedzeni, zaskoczeni sinicami, mimo że sprawa co roku właściwie powraca, wtedy gdy mamy upały, to zawsze przynosi takie samo rozczarowanie wśród turystów. Problem dotknął najmocniej plaży miejskiej w Gdyni. Z turystami i plażowiczami rozmawiała Anna Klonowska.
1: Problem sinic wraca co roku jak bumerang. Tym razem trafił się niefortunnie na samym początku wakacji. Najbardziej poszkodowani są turyści, którzy przyjechali do Trójmiasta z myślą właśnie o kąpielach w Bałtyku.
2: No właśnie przyszliśmy z kolegami na plażę i zobaczyliśmy, że jest czerwona flaga i ratownik nam powiedział, że są sinice, więc postanowiliśmy po prostu się kąpać i zagrać w siatkówkę.
3: Ja tam się nie kąpię w takiej wodzie. Ja tylko tu raz się wykąpałem i więcej do wody nie wejdę.
4: Tyle kilometrów zrobiliśmy, przyjeżdżamy, a tutaj sinice. No ale jakoś sobie damy radę. Mam nadzieję, że za parę dni sinice znikną i wakacje będą super.
5: Jest czerwona flaga, to nie idę do wody.
1: A jak najlepiej znosić te upały w Trójmieście?
5: Siedzieć na brzegu, iść nad jezioro, jest dużo alternatyw.
6: No z tym to jest ciężko, powiem szczerze. No, mieliśmy wielką nadzieję, że spędzimy więcej czasu na plaży, ale ten brak możliwości wejścia do wody trochę nas ogranicza. Jest strasznie gorąco, więc musimy sobie znaleźć jakieś alternatywy.
1: Problem sinic dotyczył też Gdańska i Sopotu, jednak tamtejsze kąpieliska po badaniach wody zostały już otwarte. Czerwona flaga powiewa nadal tylko na plaży miejskiej w Gdyni. Turyści na szczęście znajdują inne formy spędzania czasu nad morzem, pamiętając o swoim bezpieczeństwie w czasie upałów.
3: Parasolkę może wodę z sobą nosić, albo w cieniu trochę być, ale jak starsze ludzie, niech lepiej nie wchodzą takie upały. Niech siedzą sobie w domu albo w cieniu.
7: W Gdyni przeciąg, bardzo przyjemny dzisiaj.
8: Wracamy do domu, gdzie mamy klimatyzację.
9: No, właściwie spacer, trochę w cieniu. Jak pogoda dopisze. Oczywiście, woda, woda, woda.
1: W tym roku na gdyńskiej plaży odbędzie się też seria wydarzeń z cyklu Aktywne Lato i Aktywna Plaża 2026. W programie przez całe wakacje znajdą się turnieje siatkówki plażowej i piłki nożnej czy rugby. Na sierpień zaplanowano też Mistrzostwa Polski w tenisie plażowym oraz różne rozgrywki amatorskie.
10: A jak plaża przygotowała się na przyjęcie turystów?
6: Wydaje mi się, że jest całkiem dobrze. Na razie nie widziałam za wiele, ale zdążyłam zauważyć plac zabaw dla dzieci, co cieszy, bo maluchy mają co robić.
1: Na koniec przypomnijmy jeszcze, że nieczynne kąpielisko znajduje się przy plaży miejskiej w Gdyni. Kąpiel w wodzie zanieczyszczonej sinicami może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych. Objawy obejmują najczęściej wysypki skórne, swędzenie i pieczenie, gorączkę, a nawet dolegliwości układu pokarmowego. W przypadku kąpieli w wodzie zanieczyszczonej sinicami zaleca się konsultację z lekarzem. Przed każdym wejściem do morza najbezpieczniej jest śledzić komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego i zwracać uwagę na komunikaty ratowników. Anna Klonowska, Radio Plus.
0: A jeśli chodzi o komunikaty ratowników, to ratownicy po pierwsze apelują, że zdrowie jest najważniejsze, czyli że nie wchodzimy do wody, gdy jest czerwona flaga. No i gdy tylko, mówią jeszcze ratownicy, że gdy tylko sytuacja w wodzie na trójmiejskich kąpieliskach się unormuje, wywieszą białą flagę. Do tego czasu zachęcają do odkrywania innych uroków Gdyni, no niekoniecznie do kąpania się w Bałtyku.
11: Radio Plus Bydgoszcz.
0: Czy sinice miną do jutra? Pewnie nie, ale do następnego weekendu, kiedy to na wybrzeże sobie pojedziemy odpocząć, na pewno już śladu po sinicach nie będzie. No takim jestem z natury optymistą, no.

takie upały, to wszystko się może zdarzyć rzeczywiście, szczególnie gdy czegoś pragniesz, prawda? Gdy jesteś spragniony, to wody szukasz, gdzie się da. Przypomnę, że w naszym mieście działają kurtyny wodne, choć zdarza się im przerwa w działaniu, jak zauważyłem raz w weekend. Natomiast oczywiście i na Starym Rynku powinna się unosić mgiełka z ziemi, z płyty Starego Rynku, w okolicach pomnika oczywiście, i na Wyspie Młyńskiej jest bardzo miłe miejsce do ochłodzenia się, no i poza tym jeszcze w 10 innych miejscach w mieście, już nie będę ich wymieniał, tylko pamiętajmy, że jeśli przechodzimy gdzieś w pobliżu takiego miejsca i mamy no 30 kilka stopni na termometrze, to pewnie nic się nie stanie, jak dwa razy slalomem pod taką mgiełką przejdziemy i będzie wtedy po prostu milej.

Mike Oldfield i Maggie Reilly do Francji, no a my, to znaczy ja osobiście, do domu na odpoczynek wieczorny. Pojawię się jutro o 16:00 podczas kolejnych wakacji z Radiem Plus Bydgoszcz. Uśmiechów życzę szerokich i do usłyszenia do następnej okazji. Jurek Piszcz.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. W piątki oczywiście prywatka z Radiem Plus, w soboty również. A dziś zaczyna grupa Garcia utworem Bamboleo, potem DJ Bobo, There is a Party, a także grupa Carapiccio i Tic Tic Tac.

To była brazylijska formacja Carapicie, ich jedyny wielki hit Tik Tik Tak, a przed nami francuska formacja Magazine 60, która większość utworów wykonywała w języku hiszpańskim. Kenose to utwór w ich wykonaniu. Potem Italian Boys i Forever Lovers, a także Lucia w piosence Marinero.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: To już ostatnie dni na zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli masz pomysł, teraz jest moment, żeby go zgłosić. To mieszkańcy decydują, co powstanie w mieście. Nie czekaj, działaj już dziś. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii, przeboje sprzed lat zmiksowane non-stop. Przed nami holenderski duet Fantastic i Costa Blanca, potem Rick Fellini i Welcome to Rimini, będzie też Desirel i Voyage Voyage.

Za nami wielki hit śpiewany po francusku, a przed nami wielki hit śpiewany po hiszpańsku. To włoski duet Rigueira i Vamos a la Playa, potem Transex, kanadyjska formacja i hit Living on Video. Będzie też Abba i Lay of Your Love on Me.

Za nami wielki przebój, a przed nami The Communards i przeróbka hitu Don't Leave Me This Way. Potem Electric Light Orchestra i Julie Don't Leave Here Anymore.

To była grupa Electric Light Orchestra, teraz zespół Blondie Atomica. Na koniec tego miksu mistrzowie muzyki New Romantic, grupa Classics Nouveau w piosence Is It a Dream?

0: Zespół Classic nowy utworem Is It a Dream zakończył ten mix.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Lato z nutą nostalgii.
1: Oto nasz kolejny miks, a w nim grupa Massara. To włoski zespół i ich jedyny wielki hit, piosenka Margarita. Potem Bonemi, Kalimba de Luna.

zespół Bonnie M i Kalimba de Luna, a przed nami Pilion, czyli Pado Pelandi, jedna z gwiazd muzyki Italo Disco w przeboju Happy Children, potem nadal klimaty Italo Disco, Mi Commission, How Old Are You, a także trio Scotch i Disco Band.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami jeden z najpopularniejszych duetów lat 80. ubiegłego wieku. Thomas Anders i Dieter Bohlen, czyli Modern Talking i Sherry Sherry Lady. Będzie też trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', a także CC Catch w piosence Strangers by Night.

śpiewała Sissy Catch. Teraz już przenosimy się do Anglii. Rick Astley, Together Forever, a także grupa Big Fun w piosence Blame It on the Boogie. Australijczyk Jason Donovan zaprezentuje się w piosence When You Come Back to Me.

To była australijska gwiazda Jason Donovan, a przed nami kolejna gwiazda z antypodów, Kylie Minogue i Better the Devil You Know. Będzie też Sandra w piosence Everlasting Love.

0: Zespół Joy utworem Touch by Touch zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje spotykamy się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22, a w piątki i soboty od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

wirujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.